przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Ciao.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Coraz chłodniej nam się ostatnio robi, pogoda bywa coraz bardziej kapryśna, no ale data w kalendarzu zobowiązuje. Z latem czas się już pożegnać, czas powitać jesień, no i o tych warunkach pogodowych w naszym regionie będziemy rozmawiać również w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i jak zwykle w weekend zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Dokładniej o warunkach na górskich szlakach będzie mowa.
2: Apel karkonoskich goprowców po chłodnych nocach, szlaki są mokre i niezwykle śliskie.
1: Ale to nie jedyny temat, który w przeglądzie wydarzeń tygodnia przygotował dziś dla Was Grzegorz Pałka. Sprawdzimy także, co dzieje się aktualnie w związku z tegoroczną odsłoną jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
2: 4 600 000 złotych. Tyle jest do wydania w trwającej obecnie edycji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
1: W ostatnich tygodniach sporo mówiliśmy o działaniach jeleniogórskiej policji, między innymi o akcji Bezpieczna droga do szkoły, która we wrześniu trwa i prowadzona jest w całym regionie.

0: No ale o bezpieczeństwo najmłodszych, choć w nieco innych sferach, dbają przedstawiciele władz gminy Kamienna Góra. To właśnie tam odbywa się teraz 8 już Forum Bezpieczeństwa Młodzieży.
1: Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać.
0: Oprócz tego zajrzymy do karkonoskich lasów, a tam niestety kryje się w dalszym ciągu sporo pamiątek po II wojnie światowej. Będą wiadomości kulturalne, będą propozycje dla miłośników kina, bo weekend to czas filmowych premier, więc jak zwykle w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze sprawdzać będziemy co nowego, co ciekawego na srebrnym ekranie. Ale najpierw temat turystyczny i spotkanie z pierwszym dziś gościem.
2: Dzień dobry, Anna Wójcikiewicz, PTTK, oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Będziemy Państwa informować, pewnie też trochę zachęcać, a może i nawet bardzo zachęcać do tego, żeby skorzystać z kursu przewodnickiego, który właśnie rusza. No i to jest okazja dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby na górskim szlaku pojawić się w troszkę innej roli niż roli turysty. Zanim o szczegółach powiemy, to ja o sam kurs chciałbym zapytać. Czym on jest? Na początek może taka krótka wizytówka.
2: Tak, właśnie w tym momencie trwa nabór na kurs dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich trzeciej klasy, którego nasz oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze jest organizatorem. To są bez wątpienia dwa fajne lata, które są okazją do poznania naszych pięknych gór, miejsc też nieoczywistych, a przede wszystkim zdobycia fajnej wiedzy przekazanej przez wyszkolonych wykładowców i doświadczonych przewodników, ale też do czego mogę zachęcić, jest to fajna możliwość do poznania nowych, ciekawych ludzi, ale też nawiązania takich relacji, które nierzadko są przyjacielskie i zostają z nami na lata. Myślę, że to jest fajna przygoda, podczas której mamy taką okazję do poznania tych Sudetów troszeczkę z innej perspektywy, bo poznamy ich historię ciekawą, architekturę, kulturę, oczywiście przyrodę. I myślę, że to też jest fajny czas, żeby zdobyć tą wiedzę, doświadczenie, a później poprzez zdobycie kwalifikacji prowadzenie grup turystów po naszych szlakach przepięknych sudeckich.
0: Jak w praktyce wygląda ten kurs, jeśli chodzi o tę stronę edukacyjną, bo o korzyściach pewnie jeszcze sobie powiemy, natomiast jeśli dziś rozważamy taką możliwość, no to czego się spodziewać?
2: Ten kurs trwa 2 lata, zaczyna się w tym roku 2026 do 2028. On jest bardzo intensywny, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Jego zaletą jednak jest to, że jest stacjonarny, chociaż mamy dużo takich informacji z boku, że te zajęcia teoretyczne mogłyby się odbywać w formule online, jednak my chcemy być na tym kursie w czasie rzeczywistym, bo też ten czas, który jest teraz i ta gonitwa, którą mamy obecnie, gdzieś nam zatraca te kontakty interpersonalne, a jednak w tej pracy my na tym bazujemy. Także ja sama osobiście uważam, że stacjonarna formuła jest jak najbardziej okej, a sama jestem też absolwentką kursu przewodnickiego i myślę, że to nie jest nic trudnego, czy troszeczkę jest to wymagające, żeby i wymaga dużej organizacji i determinacji, żeby na tym kursie się znaleźć. W każdym tygodniu są wykłady teoretyczne, raz w tygodniu, a i też raz w tygodniu w niedzielę będzie wycieczka w terenie. Przed uczestnikami solidna dawka wiedzy i pracy właśnie w terenie, minimum 150 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 dni szkolenia praktycznego. Tak to wygląda. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który właśnie nadaje te kwalifikacje do późniejszej pracy z ludźmi.
0: Czyli mówiąc w skrócie, każdy weekend na szlaku od momentu rozpoczęcia kursu.
2: Dokładnie tak, każdy weekend na szlaku, ale tak jak mówię, jest to fajna przygoda, niesamowite wspomnienia, które zostają potem z nami na dłużej. I może na początku wydawać się to trudne, ale potem później gwarantuje. Gwarantuje, że będzie brakowało tych spotkań i tych relacji.
0: Na szczęście przewodnicy są z reguły takimi osobami, które są otwarte na drugiego człowieka, więc domyślam się, że również po zakończeniu kursu tych okazji do spotkań nie będzie brakowało. Natomiast zakres tematyczny jest, jak pani wspomniała, dość duży, więc tutaj rozpiętość tych tematów, z którymi się spotkamy, też może być spora, bo to nie tylko wiedza na temat szlaków, to kilka innych dziedzin.
2: Tak, dokładnie, to nie tylko szlaki, chociaż bardzo trzeba się orientować w terenie, bo to będzie topografia, ale tutaj obszar tej wiedzy jest bardzo rozległy. To będzie geologia, to przede wszystkim jest metodyka pracy z ludźmi, to jest też pierwsza pomoc, to jest architektura. Mnóstwo dużej wiedzy, bardzo szczegółowej, bardzo obszernej. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie uczyłam się tak dużo nawet na studiach, jak na tym kursie, ale mogę powiedzieć, że warto. Warto przede wszystkim ze względu na wykładowców i tych doświadczonych przewodników. Takiej wiedzy Państwo nie znajdziecie w internecie i znajdziecie może ciekawostki, ale tutaj będziecie mieć wszystko w pigułce i bardzo profesjonalnie.
0: Jeśli bierzemy pod uwagę taką możliwość, no to mogą pojawić się wątpliwości, czy też pytania pod tytułem, czy ja muszę coś wiedzieć, czy jednak priorytetem jest to marzenie pod tytułem chcę zostać przewodnikiem, ale zaczynam od zera, czy jednak jakaś baza wiedzy jest już wymagana i jakieś kwalifikacje na dzień dobry, na starcie są nam potrzebne?
2: Tak, na początku, prawdopodobnie na pierwszym tym naszym zjeździe będzie test otwarty, około 100 pytań. Z takiej wiedzy ogólnej, z geografii, historii, właśnie tej topografii, ale proszę się o to nie martwić, czy ktoś zda test, czy nie zda. Dla nas jest to ważne o tyle, żeby sobie zweryfikować, od czego startujemy, na jakim jesteście poziomie, żeby móc też dostosować wtedy ten kurs. Jesteśmy elastyczni, to proszę się nie stresować. Natomiast troszkę trzeba się wykazać wiedzą.
0: Tej wiedzy będziemy zdobywać stopniowo coraz więcej wraz z czasem i tym, jak ten kurs będzie postępował. Natomiast wiedza i ta baza wiedzy to jedno. W pracy przewodnika oprócz tej wiedzy przydatne są też takie kompetencje, które związane są chociażby z komunikacją czy kontaktem z drugim człowiekiem. No i te predyspozycje chyba dość pożądane, jeśli mówimy o takim trybie edukacyjnym, który ma prowadzić do pracy już na szlaku domyślnie, nie w sytuacji, kiedy na przykład zdobywamy wiedzę tylko i wyłącznie dla siebie, ale rozważamy to jako formę drogi zawodowej.
2: Tak, dokładnie. No, przede wszystkim jest to praca z ludźmi, więc trzeba lubić taką pracę, jest to bezpośredni kontakt. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, jak przygotować ludzi do wycieczki. Trzeba wiedzieć, z jaką grupą ma się do czynienia, czy to są osoby starsze, czy to jest wycieczka szkolna, jak mają być dostosowane ubiór do warunków pogodowych, i tu jest takich szereg sytuacji. No, na pewno trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i no, jest to odpowiedzialność, tak prowadzenie grupy jednak wymaga od nas takich kompetencji. No i przede wszystkim trzeba lubić tą pracę. Też jeśli chodzi o kondycję fizyczną, no to zdrowie jednak jest gdzieś ważne, jeżeli chcemy się wybrać w góry.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O tych kwalifikacjach, które trzeba posiadać, by starać się o przewodnicką blachę, opowiada dziś w naszym magazynie Anna Wójcikiewicz do tegorocznego kursu przewodnickiego, który w październiku startuje w Jeleniej Górze. I jeszcze wrócimy w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboj, a teraz krótka przerwa na wieści z regionu. Jak zwykle rękę na pulsie trzymał Grzegorz Pałka, więc sprawdźmy, co ciekawego działo się w okolicy, co ustalili nasi reporterzy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na początek apel karkonoskich goprowców. Po chłodnych nocach szlaki są mokre i niezwykle śliskie. Patrzmy pod nogi i zachowajmy czujność. Wakacje się skończyły, ale ruch w Karkonoszach wcale nie maleje. Ratownicy wciąż mają ręce pełne roboty i to często w miejscach mniej popularnych, gdzie pomoc dociera najtrudniej. Blisko 25 milionów złotych będzie kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Opowie o tym Beata Korzeniowska.
5: Przebudowa obejmie tak zwany dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Ten fragment budynku zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego. Wzmocniona zostanie konstrukcja, a modernizacji poddane zostaną elewacja i dach. Planowana jest wymiana okien i przebudowa instalacji.
4: Obiekt zostanie też dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa. A mieszkańcy Cieplic sprzeciwiają się planowanej budowie wielorodzinnego budynku przy Staszica. W petycji domagają się uchylenia uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Czytamy w portalu 24odgóra.pl szczegółowo opisującym temat. Inwestycja miałaby powstać na terenie obecnego placu manewrowego oraz dawnej pętli autobusowej. Autorzy petycji przekonują, że realizacja inwestycji negatywnie wpłynie na krajobraz Cieplic i panoramę Karkonoszy. Jelenia Góra otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości ponad 45 tysięcy złotych na realizację programu Aktywny Żłobek na rok 2026. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie i wyposażenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku miejskim. Miasto zabezpieczyło też na ten cel wkład własny w kwocie 5 tysięcy złotych. Uwaga, dziki! Takie tablice pojawiły się w Świeradowie Zdroju. Iwona Wyciślok-Smolska.
6: Miasto zaapelowało w ten sposób zarówno do mieszkańców, jak i turystów o szczególną ostrożność. Czytamy w portalu 24odgora.pl. Urzędnicy zwracają też uwagę, by nie dokarmiać zwierząt, a psy trzymać na smyczy. Obecność dzików w centrum uzdrowiska od dłuższego czasu stanowi realny problem. Incydenty związane z dziką zwierzyną można zgłaszać mailowo lub telefonicznie.
4: Numer telefonu i adres umieszczono na tablicach. 4 600 000 zł. Tyle jest do wydania w trwającej obecnie edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się pod koniec września, a wyniki poznamy do 28 października. A w Złotoryi w związku z remontem drogi przy Damrota w Wilkowie Osiedlu dojazd pojazdów do części dotychczasowych boksów śmietnikowych jest utrudniony. Odbiór odpadów będzie realizowany w miarę możliwości technicznych i dojazdowych. Justyna Rudzka.
7: W przypadku braku możliwości odbioru z dotychczasowego boksu urzędnicy proszą, by korzystać z innych, najbliżej położonych śmietników, do których możliwy jest dojazd pojazdów komunalnych. Nie ma możliwości utworzenia dodatkowego tymczasowego punktu odbioru odpadów w rejonie ulicy Damrota.
4: Złotoryjscy urzędnicy proszą, by nie wyrzucać odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Grzegorz Pałka, zapraszam. Problem dzików w Szklarskiej Porębie zostanie poruszony podczas specjalnego spotkania, jakie zostanie zorganizowane 29 września w Urzędzie Miejskim. Szczegóły zna Gosia Mura.
8: Wśród tematów, jakie zostaną poruszone, będą możliwe działania ograniczające zagrożenie ze strony zwierząt. Zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Kół Łowieckich oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. Urzędnicy przypominają, że mieszkańcy nie powinni dokarmiać dzików, a także nie powinni podchodzić do zwierząt i próbować ich przeganiać. Warto zabezpieczyć również śmietniki.
4: Spacerując z psem, zachowajmy szczególną ostrożność i trzymajmy go pod kontrolą. Karpacz przypomina o prawidłowej segregacji śmieci. Nieosiągnięcie przez gminy wymaganych poziomów recyklingu może oznaczać wysokie kary finansowe. To pieniądze z budżetu, które zamiast na potrzeby mieszkańców mogą zostać przeznaczone na zapłatę kar, informują urzędnicy i publikują zasady segregacji w mediach społecznościowych.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O tym w przeglądzie wydarzeń tygodnia przypominał Grzegorz Pałka. No a już za chwilę podpowiemy Wam w programie Radia Złote Przeboje, jak wejść w posiadanie jeleniogórskiej karty mieszkańca i dlaczego warto. A warto z pewnością, bo lista korzyści jest naprawdę długa. Można troszkę zaoszczędzić, można żyć wygodniej w Jeleniej Górze, korzystając z kilku benefitów, i o tym wszystkim już za kilka chwil. Będziemy rozmawiać także o zdrowiu psychicznym, bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie na drogach. To tematy, które poruszane są podczas tegorocznego 8. już Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa organizowanego na terenie gminy Kamienna Góra. Ale to za chwilę, bo teraz wracamy jeszcze do naszego gościa, a przypomnę, że jest nim Anna Wójcikiewicz z Jeleniogórskiego Oddziału PTTK Sudety Zachodnie. Spotykamy się dziś, by przypomnieć o fakcie, że w październiku startuje kolejna odsłona kursu przewodnickiego. Doskonała okazja dla tych wszystkich, którzy chcieliby na górski szlak wyruszyć w roli nie turysty, a właśnie przewodnika.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: No właśnie, poniekąd z naszym zdrowiem często, choć nie zawsze, wiąże się wiek. To przewodnictwo w naszych górach się zmienia, ono też ewoluuje. No i pewnym wyznacznikiem tego, jak ono się zmienia, jest też to, jak ta grupa przewodników, czy też kandydatów na przewodników wygląda. No właśnie, z czym się stykamy? Jak to statystycznie wiekowo wygląda?
2: Bardzo różnie. Na kursach mamy różne grupy wiekowe. Warunkiem uczestnictwa w kursie ogólnie jest granica wieku od 21 lat. Ja myślę, że to nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek. To jest pasja po prostu do gór, do tak. Takie predyspozycje, że tak chcę być na tym kursie i później wykonywać tą pracę. Także jeśli chodzi o statystykę, to ona jest bardzo różna w zależności od danego kursu. My zapraszamy wszystkich. Tak jak mówię, od 21 lat wzwyż zapraszamy.
0: Z pani doświadczenia, jak to wynika, jeśli chodzi o kandydatów, którzy się pojawiają? Z jaką motywacją oni przychodzą? To są ludzie, którzy po prostu traktują to jako dodatkową okazję do zdobycia wiedzy, czy jednak taką drogę stricte zawodową pod tytułem chcę być przewodnikiem, chcę traktować to jako główne źródło dochodu?
2: To jest bardzo różnie i to jest chyba indywidualna już sprawa każdego. Część ludzi oczywiście traktuje kurs jako przygodę i chęć poszerzenia swojej wiedzy i poznania właśnie tych ludzi podobnych do siebie i związanych jakby pasją, tak, do tego terenu, a część faktycznie zarobkowo chce traktować ten zawód. Mamy wiele osób, które są na przykład GoPro-wcami czy nauczycielami oraz osoby z Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie łączą tą swoją pracę i wiedzę z edukacji przyrodniczej właśnie z możliwością później prowadzenia grup po górach.
0: Korzyści jest sporo. Oprócz tego, że poszerzamy horyzonty, zdobywamy wiedzę, no to mamy też okazję do poznania ludzi. Ja wiem, że w zasadzie chyba niezależnie od tego, o których rocznikach mowa, bo każdy początek tego kursu przewodnickiego niemal zawsze był okazją do tego, żeby zawrzeć jakieś znajomości i przyjaźnie. Ba, ja słyszałem nawet historię, że kurs przewodnicki ma ten walor, że i nawet małżeństwa i pary tam się stykały, więc oczywiście daleki jestem od tego, żeby traktować to jako główną motywację, ale to taki wątek poboczny.
2: Ja mogę tylko potwierdzić, że tak zdarzają się takie przypadki, że jednak te dwa lata intensywnych spotkań mogą zaowocować w trwałe później związki małżeńskie.
0: Ten aspekt czysto towarzyski, ludzki też jest tutaj istotny. Niezależnie od tego, jak te historie się zakończą, będziemy mieli okazję poznać nowe twarze, nowych ludzi, zawrzeć przyjaźnie i tę wiedzę zdobyć, to już ustaliliśmy. To przewodnictwo, jak wspomniałem, się zmienia. Zmieniają się też okoliczności, bo z jednej strony można byłoby dzisiaj powiedzieć, że mamy internet i w zasadzie w internecie wszystko jest. Tę wiedzę możemy zdobyć, możemy sobie zaplanować trasę, zaplanować wycieczki i na własną rękę wszystko zorganizować. No, z drugiej to nigdy nie będzie tak skuteczne i tak wymierne, jeśli chodzi o korzyści, jak spotkanie z przewodnikiem. Pytanie, jak to wygląda z waszej perspektywy, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny? Czy, no bo on statystycznie jest z roku na rok coraz większy, a czy jest większa potrzeba korzystania z usług przewodników w związku z tym?
2: To zależy, to znowu powiem jakby indywidualnie. Część osób, tak jak widzimy na szlakach, chodzi samemu, korzysta z internetu, chodzi z aplikacją, z mapami googlowskimi, z GPS-em, ale tak jak obserwuję, no to niewiele widzą, bo widzą tylko to, co jest w komórce, a generalnie poza ekran telefonu niewiele więcej widzą. Przewodnik zawsze wskaże więcej, powie więcej, na pewno zaprowadzi w takie miejsca nieoczywiste, powie o legendach i o ciekawszych takich smaczkach. Więc moim zdaniem uważam, że kontakt z drugim człowiekiem w rzeczywistości jest o wiele bardziej jakościowy po prostu.
0: No ja pewnie pytam troszkę w imieniu tych, którzy zaczynając tę przygodę, czy rozważając tę możliwość, mają w głowie wątpliwości związane z tym, czy będzie miało to sens, czy ja się na tym rynku przewodnickim odnajdę, będę miał wystarczającą liczbę klientów, no bo z jednej strony karkonosze turystycznie żyją i rozkwitają, no ale takie wątpliwości pojawić się mogą.
2: To już będzie zależało, myślę, od jakiejś takiej kreacji danej osoby, tak? Kreacji czy tam kreatywności i tego, jaki będzie miał sposób na grupę, na przekazanie wiedzy, bo pewnie możliwości jest wiele, konkurencja też jest duża, więc no myślę, że będzie to zależało od takiej indywidualnej predyspozycji danej osoby. I czy się po prostu sprawdzi, czy to będzie dla niej, czy to jest to właśnie, czy to jest ten kontakt z drugą osobą, a może znajdzie sobie zupełnie inny sposób, może to będą mniejsze grupy, bardziej indywidualne i bardziej takie branżowe wycieczki.
0: To już pewnie będzie działo się na etapie weryfikacji tego, czy chcemy się rozwijać i w jaką stronę przede wszystkim. Natomiast będąc na starcie, rozważając ten początek, powiedzmy może o tych formalnościach. Jeśli bierzemy to pod uwagę, no to jak się do tego zabrać teraz?
2: Tak, przede wszystkim warunki przyjęcia na kurs są takie, że trzeba mieć ukończoną szkołę średnią, maturę niekoniecznie, tak jak wcześniej wspomniałam, adekwatny do przyszłego zawodu stan zdrowia, umożliwiający pracę w górach, determinację ukończenia kursu i przystąpienie do egzaminu państwowego, no i trzeba też mieć książeczkę górskiej odznaki turystycznej, małej brązowej, ale to też można sobie zweryfikować podczas kursu. Przede wszystkim, no co, chęci i dobre nastawienie i tutaj z tym witamy i czekamy na Państwa.
0: Wspomniała Pani na początku, że nie wywieracie presji, że ten test, który zdajemy na dzień dobry, to jest okazja do zweryfikowania, na jakim poziomie wiedzy startujemy. Natomiast no, może pojawić się też taka myśl, że no, skoro zaczynam kurs, skoro podchodzę do tego, to jest to jakaś forma deklaracji. Jak to działa w praktyce? Czy w ogóle zdarzają się takie sytuacje, że ktoś dochodzi do wniosku, że to jednak jest zbyt dużo, że być może przekracza to możliwości? Czy jednak deklarując rozpoczęcie takiego kursu, musimy go kończyć?
2: To jest różnie i to będzie zależało od tego, czy danej osobie w życiu się coś, powiedzmy, pozmienia, tak? Bo różne są życiowe koleje losu i czasami jest tak, że osoby nie kończą tego kursu, ale to już takie są indywidualne i bardziej prywatne jakby sytuacje.
0: Czyli ci, którzy tego bakcyla łapią, raczej z tym bakcylem zostają i rezygnacja się nie wdziera?
2: Raczej tak, raczej tutaj jest ta determinacja, raczej większość stara się być obecnych na zajęciach i tych wycieczkach, no bo tak jak wspominałam, to jest fajny czas, naprawdę potem, po tym kursie tych niedziel jednak brakuje, mimo że na początku wszyscy troszkę się denerwują, bo to jest brak czasu i trudno się zebrać, to jednak w ogólnym rozrachunku, tak jak wspominałam, naprawdę ludzie się trzymają razem, wspominają, spotykają się po tym kursie. No a na zakończenie kursu i po zdaniu egzaminów jest też taki miły akcent, że jest ślubowanie na przewodnika, uroczysta przysięga. W takim naszym tutaj żargonie to się nazywa blachowanie. Każdy otrzymuje swoją blachę i to jest taka wisienka na torcie.
0: No i moment, który zawsze pozostaje w historii, generuje sporo emocji. No i wszystkim tym, którzy będą rozpoczynali tegoroczny kurs, życzymy tego, żeby do tego momentu dotrwali, żeby łapiąc tego bakcyla już na dzień dobry funkcjonowali z myślą, że finałem będzie to właśnie przewodnickie blachowanie. Myślę, że dostarczyliśmy sporo argumentów, pewnie nie wszystkich, bo to rozmowa na temat przewodnictwa w naszych górach i tego, dlaczego warto przewodnikiem zostać, mogłoby trwać kilka godzin, ale nie o to chodzi. Mam nadzieję, że ten apetyt udało się rozbudzić i przynajmniej część tych podstawowych informacji zainteresowanym przekazać. A jeśli lista pytań w głowach naszych słuchaczy jest dużo dłuższa niż nasza rozmowa, jakieś wątpliwości są, to zachęcamy chyba do kontaktu, bo to ostatni dzwonek.
2: Tak, dokładnie. Ja zachęcam do kontaktu. Zapisy przyjmowane są u nas stacjonarnie w biurze w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 86, ale też za pośrednictwem poczty mailowej, a wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdziecie Państwo na naszej stronie www.pttk-jg.pl. A jeżeli to nie wystarczy, zapraszam do kontaktu osobistego. Ja też chętnie udzielę wszelkich informacji i rozwieję wątpliwości. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie ma co czekać na to, co będzie kiedyś, na odkładanie decyzji, bo kiedyś może nie nadejść, a zawsze warto powiedzieć, że tak, zrobiłam i teraz właśnie prowadzę grupę w Karkonoszach. Także zapraszam serdecznie do zapisów na kurs przewodnicki.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Zapraszała Anna Wójcikiewicz z Jeleniogórskiego Oddziału PTTK Sudety Zachodnie, a przed nami kolejne tematy w programie Radia Złote Przeboje, bo na tym rzecz jasna nie kończymy. Już za moment o czystości na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, o tym, dlaczego na wielu trasach, w wielu miejscach nie ma śmietników. Ale najpierw Marcin Ryłko z Jeleniogórskiego Urzędu Miasta o tym, dlaczego warto wyposażyć się w Jeleniogórską Kartę Mieszkańca, jeśli dotychczas z niej nie korzystaliście.
3: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
9: Użytkowników Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca przybywa z każdym tygodniem. Zachęcamy Jeleniogórzan, no bo tutaj to jest oferta skierowana stricte do Jeleniogórzan. Trzeba być mieszkańcem Jeleniej Góry, ale trzeba to potwierdzić, że na przykład opłaca się podatek w Jeleniej Górze. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca, do pobrania sobie aplikacji, do złożenia wniosku, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, drogą elektroniczną. Wszystko jest na stronie wyjaśnione. Można to zrobić przez stronę, można to zrobić przez aplikację, albo można też zrobić to w sposób fizyczny, czyli w dwóch punktach stałych, które pracują i przyjmują wnioski od mieszkańców. To jest punkt w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, tutaj na Placu Ratuszowym oraz w informacji turystycznej w centrum miasta. Poza tym uruchamiamy też takie mobilne punkty okazjonalne. Staramy się w różnych miejscach takie punkty uruchamiać. One służą tylko i wyłącznie do tego, żeby taką kartę wyrobić sobie w sposób fizyczny, czyli złożyć wniosek papierowy. Natomiast no, my oczywiście zachęcamy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby robić to w sposób online. Tych zniżek w ramach Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca naprawdę jest bardzo dużo. Tak samo jak rośnie liczba użytkowników, tak samo rośnie liczba partnerów, którzy świadczą różnego rodzaju usługi i w ramach tych usług udzielają konkretnych benefitów.
0: Jak ta oferta się poszerzyła, jak się zmieniła?
9: Temat istotny, który poruszaliśmy chwilę temu, to są termy cieplickie. Termy cieplickie też świadczą, znaczy udzielają zniżek, są w systemie Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca. Więc w sezonie letnim, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z tej oferty, to jak najbardziej zapraszamy. Wszelkie informacje są dostępne na stronie, ponieważ te zniżki są częściowo stałe, częściowo są ruchome. Tutaj nasi partnerzy sobie sami regulują, w jaki sposób chcą udzielać tych zniżek. Naprawdę szereg, tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt podmiotów, czy to gastronomicznych, czy usługowych, czy oferta kulturalna, czy oferta sportowa, czy oferta zdrowotna, czy jakaś branża beauty na przykład. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej Jeleniogórskiej Karcie Mieszkańca. Tam ta lista partnerów jest widoczna, tam są też opisane, ci partnerzy są opisani i są wskazane usługi, których oni udzielają i też usługi, które są objęte zniżką w ramach Jeleniogórskiej Karty Mieszkańca.
0: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Tydzień w Jeleniej Górze, tak właśnie nazywa się nasza jeleniogórska audycja na antenie Radia Złote Przeboje na 106,2 FM. Jesteśmy z wami w każdy weekend. W tygodniu z kolei od poniedziałku do piątku w programie Co jest grane w Jeleniej Górze sprawdzamy, co artystycznie dzieje się w mieście i regionie. No i mam nadzieję, że wy jesteście też z nami, do tego gorąco zachęcam. Jesteśmy w zasadzie na półmetku tego odcinka, więc przed nami jeszcze sporo tematów. Już za chwilę naszym gościem będzie Małgorzata Buszkiewicz, zastępca wójta gminy Kamienna Góra, o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym, bezpieczeństwie dzieciaków w szkołach, a także o współpracy z seniorami. Ten temat za moment, bo najpierw na celowniku turystyka.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: W tej części naszego magazynu zazwyczaj zachęcamy Was do podejmowania różnych sportowych czy turystycznych aktywności. Dziś o nieco innej odsłonie aktywności w naszych górach, bo będzie to apel Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego pracownicy przypominają o bardzo ważnej zasadzie. Do lasu czy parków narodowych śmieci nie przynosimy. Zabieramy je z powrotem ze sobą. To naprawdę łatwe, ale warto się przygotować zawczasu i mieć na przykład ze sobą jakiś worek, bo otwartej puszki nie da się zamknąć, a resztki mogą nam wybrudzić pozostałe wyposażenie w naszych plecakach. Brak koszy na górskich szlakach nie jest przeoczeniem. To świadoma zasada obowiązująca na terenach chronionych. To, co przynosimy ze sobą w góry, zabieramy również z powrotem. Dlaczego? Śmieci pozostawione w pojemnikach mogą przyciągać zwierzęta, a kosze bardzo szybko same stają się źródłem zanieczyszczenia. Opłata za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego nie jest opłatą za usługę odbioru śmieci na szlaku. Służy m.in. finansowaniu ochrony przyrody, utrzymaniu infrastruktury turystycznej, edukacji i udostępnianiu parku. Dlatego pracownicy KPN-u proszą, nie zostawiajcie odpadów przy szlaku, przy ławkach, drogowskazach, ani obok pełnych pojemników przy obiektach. Najlepszy kosz w górach to ten, do którego swoje śmieci wyrzucimy po zejściu ze szlaku.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
0: Różne skarby skrywają lasy w naszym regionie i o dość specyficznej ich kategorii piszą Nowiny Jeleniogórskie w swoim serwisie internetowym. Ponad 50 tysięcy niebezpiecznych przedmiotów usunięto już z lasów Nadleśnictwa Szklarska Poręba. To pozostałości po II wojnie światowej, które wciąż stanowią zagrożenie dla mieszkańców i turystów. Saperzy ponownie pracują w pobliżu wodospadu Szklarki. W tym roku na oczyszczanie lasów przeznaczono 2 miliony złotych, ale niebezpieczne znaleziska mogą znajdować się jeszcze na obszarze około 200 hektarów. W leśnictwie Roztoka, w sąsiedztwie jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Karkonoszy, wodospadu Szklarki, ponownie prowadzone są prace saperskie. Jak informuje serwis NJ24.pl, specjaliści oczyszczają obecnie kolejne 23 hektary lasu. W 2024 roku zabezpieczono już 42 hektary, koncentrując się przede wszystkim na terenach położonych w pobliżu dróg i szlaków turystycznych. Skala problemu, jak czytamy dalej, jest ogromna. Jak informuje Nadleśnictwo Szklarska Poręba, z lasów usunięto dotychczas ponad 50 tysięcy niebezpiecznych przedmiotów będących pozostałością po działaniach wojennych. Szacuje się jednak, że niewybuchy i inne niebezpieczne materiały mogą nadal znajdować się na dużo większej powierzchni, około 200 hektarów. Rozminowanie hektara lasu może kosztować nawet 70 tysięcy złotych. Przy tak dużym obszarze oznacza to konieczność poniesienia wielomilionowych nakładów. Tylko w tym roku Nadleśnictwo Szklarska Poręba na prace saperskie przeznaczyło 2 miliony. Oczyszczanie lasów jest wyjątkowo trudne ze względu na górski charakter terenu. Niebezpieczne przedmioty znajdują się nie tylko na powierzchni ziemi, ale również pod korzeniami drzew, w szczelinach skalnych i pomiędzy głazami. Każdy z nich trzeba odnaleźć, zidentyfikować i bezpiecznie usunąć. Wymaga to specjalistycznego sprzętu, doświadczenia oraz szczególnej ostrożności. Prace prowadzone są zarówno w ramach interwencji patrolu saperskiego z Bolesławca, jak i na podstawie umowy z wyspecjalizowaną firmą SpecMaj. Problem pozostałości wojennych dotyczy nie tylko terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe, lecz także Karkonoskiego Parku Narodowego. Nadleśnictwo zwraca uwagę, że w lasach państwowych poza obszarami objętymi ograniczeniami można poruszać się znacznie swobodniej niż w Parku Narodowym, gdzie turyści zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych szlaków. Tym większe znaczenie ma dokładne oczyszczenie terenów leśnych z niebezpiecznych znalezisk. Ze względu na zagrożenie, część lasu w leśnictwie Roztoka od 2 lat objęta jest okresowym zakazem wstępu. Obecne ograniczenie obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku, natomiast prowadzone w tym rejonie prace saperskie mają zakończyć się 30 listopada. Leśnicy zdają sobie sprawę, że zamknięcie części lasu w tak atrakcyjnym turystycznie miejscu jest uciążliwe dla mieszkańców i odwiedzających Karkonosze. Podkreślają jednak, że ograniczenia są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Oczyszczanie kolejnych fragmentów lasu ma umożliwić ich bezpieczne udostępnienie w przyszłości. Do tego czasu Nadleśnictwo Szklarska Poręba apeluje o przestrzeganie obowiązujących zakazów wstępu na tereny objęte pracami saperskimi.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Weekend to czas filmowych premier, doskonała okazja do tego, by zajrzeć do kina i do tego będę Was dziś zachęcał. Jeśli nie w ten weekend, to te filmowe zaległości warto będzie nadrobić także w nadchodzącym tygodniu, bo nowości w repertuarze jeleniogórskiego Heliosa jest kilka. W swoje progi miłośników dobrego, często alternatywnego, nietypowego kina zaprasza także Jeleniogórskie Centrum Kultury i tamtejszy dyskusyjny klub filmowy Klaps. Szczegóły niebawem.
3: Blisko mieszkańców.
0: Jesteśmy zawsze blisko mieszkańców nie tylko Jeleniej Góry, ale całego regionu. No i w związku z tym z nami kolejny dziś gość.
10: Małgorzata Buszkiewicz, zastępca wójta gminy Kamienna Góra.
0: O bezpieczeństwie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zresztą to hasło, to słowo mieści się w ujęciu Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa, które z tego, co wiem, po raz ósmy odbywa się na terenie gminy Kamienna Góra. Cóż za tym hasłem się kryje? Czym to Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa jest? Od tego zacznijmy.
1: Tak, Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa to bardzo wyjątkowy projekt, który w naszej gminie staramy się tworzyć konsekwentnie już od 2016 lat, w tym roku mija. Jest to ósma edycja. Za każdym razem angażujemy w to wydarzenie młodzież ze wszystkich naszych szkół. Są to setki młodych ludzi, których próbujemy przygotować na problemy aktualne, które tu i teraz mogą ich spotkać. Przez te 8 edycji rozmawialiśmy już o problemie uzależnień, o tolerancji, na temat agresji rozmawialiśmy również. Dotykaliśmy problemu depresji wśród dzieci i młodzieży i rozmawialiśmy również o zagrożeniach w internecie. No wiemy, że świat się zmienia i tak naprawdę co chwilę mierzymy się z nowymi wyzwaniami, z nowymi problemami. W tym roku tematy, którymi chcemy się zająć, to cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa internetowe, deepfake i zagrożenia związane z korzystaniem ze sztucznej inteligencji, która teraz jest.
0: Biorąc pod uwagę historię i to wszystko, co wydarzyło się dotychczas, czy zauważyliście Państwo, że któryś z tych wymienionych już tematów, wątków czy problemów jakoś rezonował najbardziej wśród młodzieży? Coś, co było najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o reakcje z ich strony?
1: Znaczy, reakcje co roku są bardzo entuzjastyczne, zwłaszcza widać je podczas imprezy finałowej, gdzie podsumowujemy wszystkie działania. To są działania, które przez kilka miesięcy prowadzimy, więc i w różnych formach. Są warsztaty i kreatywne, ale są oczywiście spotkania z profesjonalnymi, po prostu z profesjonalistami w danej dziedzinie. Który problem? Naprawdę trudno mi jest wybrać jeden, bo naprawdę wszystkie są bardzo ważne. I agresja, i depresja zwłaszcza, to był bardzo trudny temat, który poruszaliśmy. Musieliśmy to zrobić, zresztą nie chcieliśmy tego problemu, o tym problemie mówić tak do końca wprost, ponieważ jest to bardzo trudne i na pewno są osoby, które mierzą się akurat z takim problemem, więc staraliśmy się kierunkować dzieciaki, młodzież na właśnie czerpanie radości z życia, z drobnych rzeczy tak naprawdę. Takim też bardzo fajnym forum, tematem był temat tolerancji, gdzie wyjątkowe takie działanie podjęliśmy. To było bicie rekordu w odśpiewaniu piosenki Tolerancja Stanisława Sojki. Zebraliśmy wszystkie dzieci na dużym parkingu w naszej największej miejscowości w Krzyszowie i tam wszyscy razem odśpiewywaliśmy i graliśmy właśnie ten utwór. Stanisław Sojka, niestety już świętej pamięci, również zauważył tą inicjatywę, nagrał dla dzieci pocztówkę dźwiękową i przekazał, jak ważna jest tolerancja, jak ważne są takie akcje.
0: Spektrum tematów bardzo szerokie, od internetu przez zdrowie psychiczne. Powstaje pytanie, kto jest grupą docelową, bo mówimy tutaj o młodzieży, owszem, ale w jakim wieku, bo to też da nam pewną wskazówkę, gdzie te problemy się umiejscawiają.
1: Tak, wszystkie edycje tak naprawdę kierowane są do grupy dzieci, młodzieży w klasach szkoły podstawowej, w klasach od pierwszej do ósmej. Natomiast staramy się też oczywiście włączać inne grupy wiekowe w te działania. I w tym roku kierujemy bardzo szeroko te nasze działania, bo oprócz właśnie klas 1-3, potem kolejna grupa to są klasy 4-8, ale włączamy też w działania i również przygotowaliśmy ofertę warsztatów dla rodziców, dla nauczycieli, ale też dla seniorów. Seniorów od ubiegłego roku tak naprawdę staramy się aktywnie angażować w różne warsztaty, w różne spotkania z młodzieżą, po to też, żeby łatwiej było dzieciom może nawiązywać relacje z osobami starszymi i tak naprawdę i jedna i druga strona bardzo tego potrzebuje i słyszymy bardzo dużo dobrych opinii właśnie na temat tych warsztatów, w których uczestniczą seniorzy i dzieci, młodzież.
0: Kiedy wspomniała Pani o tych różnych grupach wiekowych poza młodzieżą, to pomyślałem, że to dość przewrotne, biorąc pod uwagę te tematy, o których wspomnieliśmy, bo o zgrozo najczęściej jest tak, że w przypadku czy zdrowia psychicznego, czy bezpieczeństwa młodzieży, szczególnie na tym etapie na przykład szkoły podstawowej, no to ta pałeczka jest jednak po stronie dorosłych w dalszym ciągu, że to od nas troszkę zależy, jak to tytułowe bezpieczeństwo będzie się w tej grupie charakteryzowało, więc mimo, że te działania oczywiście w pierwszej kolejności kierujecie do dzieciaków i młodzieży, to mam wrażenie, że jednak jest to też szereg działań skierowanych do nas, dorosłych, przypominając o tym, że są takie obszary, w których jeszcze mamy gdzie się wykazać.
1: Oczywiście dorośli odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, to jest podstawowe zadanie, ale nie zawsze są też świadomi różnych zagrożeń, dlatego w tym roku, no właśnie myślę, że tutaj jest dużo, dużo tematów, dużo punktów takich, w których my dorośli również będziemy mogli tą swoją wiedzę poszerzyć, bo w tym roku koncentrujemy się na cyberprzemocy, właśnie na kradzieży danych, na oszustwach, które wykorzystują sztuczną inteligencję, deepfake'ach. Nie każdy ze starszych osób wie, co to takiego jest ten deepfake i tak naprawdę, że sam jest narażony, ale też sam może takie treści tworzyć.
0: I biorąc pod uwagę fakt, że niestety część naszego życia i dorosłego, i przede wszystkim mowa tutaj o funkcjonowaniu młodzieży, dzieje się w internecie, no to ta sfera cyberbezpieczeństwa też jest szczególnie istotna, bo mam wrażenie, że mimo, że dużo się o tym mówi, że często o tym przypominamy, apelujemy o ostrożność i uważność, to jednak to zdanie, że czasem nie wiemy, co nasze dziecko robi w sieci i jak to internetowe otoczenie dziecka wygląda, jest zasadne, że w wielu domach, w wielu rodzinach może być to, może nie temat tabu, ale nie temat, który się zgłębia i którego są świadomi rodzice czy członkowie innej rodziny, niestety.
1: Tak, i właśnie chcemy pomóc, które powinny wzbudzić ich zainteresowanie i na pewno wymagają jakiejś interwencji, jakie, myślę, spostrzeżenia mogą dotyczyć również nauczycieli i takiego bezpośredniego otoczenia dziecka gdzieś poza domem, nawet też u dziadków, tak, więc to jest bardzo ważne. Tak naprawdę badania naukowe dowodzą, że rodzice bardzo, bardzo niewiele wiedzą o tym, czym dzieci zajmują się i z jakich platform korzystają w sieci, a telefony ma no, praktycznie każde dziecko chyba już teraz. Również w naszych działaniach wzięliśmy pod uwagę seniorów. Też mówi się bardzo dużo o różnych przypadkach nadużyć, o różnych przestępstwach, o wyłudzeniach, którymi seniorzy, ale nie tylko, no, w wieku średnim powiedzmy, też padają ofiarami właśnie takich przestępstw i chcemy ich uczulić, chcemy pokazać przykłady czyhających na nich niebezpieczeństw. Do naszej akcji włącza się w tym roku Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, oczywiście Komenda Powiatowa Policji, ale też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również informuje, przekazuje nam informacje o tym, że dochodzi do przestępstw, no właśnie przez podszycie się za urzędnika, za pracownika ZUS-u, więc wydawałoby się niebywałe i niewyobrażalne, ale jednak ludzie padają ofiarami właśnie w taki sposób.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Niezależnie od wieku, ta wiedza więc nam wszystkim się przyda w różnych obszarach już wymienionych przez nas wcześniej. A przypominam, w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z Małgorzatą Buszkiewicz, zastępczynią wójta gminy Kamienna Góra. Ja chciałbym o miejsce jeszcze zapytać i zasięg działania, bo powiedzieliśmy o grupie docelowej jako młodzieży w konkretnym wieku. Natomiast jak to terenowo wygląda? Do kogo te działania są skierowane, jeśli chodzi o region?
1: Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa jest skierowane do przede wszystkim do mieszkańców gminy Kamienna Góra. Wszystkie działania odbywają się w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy lub w ich otoczeniu, czyli są to miejscowości przede wszystkim Krzeszów, Pisarzowice, Ptaszków i Szarocin, ale część działań wykracza również zasięgiem poza te miejsca.
0: Jak wygląda planowanie każdej edycji projektu. To są szkoły, które się do Państwa same zgłaszają. Wy wychodzicie z inicjatywą prowadzenia tych działań, czy też kontynuowania ich w poszczególnych placówkach. Jak to wygląda?
1: Szkołom oczywiście proponujemy zawsze udział w projekcie. Pytamy, czy znajdą przestrzeń na realizację działań projektowych. Jeszcze się nie spotkałam z odmową żadnej ze szkół. Natomiast jeśli chodzi o wybór tematu, którym będziemy zajmować się w kolejnej edycji, wynika właśnie z obserwacji, z diagnoz przeprowadzanych na terenie szkół przez pedagogów, psychologów, przez nauczycieli. Więc na tej podstawie wybieramy wspólnie temat, który będzie poruszany podczas kolejnej edycji Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa.
0: Już o kilku działaniach w Zarysie wspominaliśmy, natomiast w związku z tym, że inauguracja tegorocznej edycji już za nami i jak mniemam, jesteśmy na początku, no to może powiedzmy, jak to kalendarzowo wygląda, jak te działania będą rozłożone w czasie i czego jeszcze możemy się spodziewać?
1: Tak, inauguracja już za nami. Rozpoczęliśmy realizację projektu od gier terenowych pod hasłem Ścieżki Obywatelskie. W każdej szkole została taka gra przeprowadzona. Uczniowie poruszali się według specjalnie przygotowanych map w okolicach swoich szkół czy w obrębie miejscowości, w których szkoły się znajdują. Tutaj bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy właśnie od seniorów, którzy zaangażowali się w realizację tego programu. Następnym elementem, który będzie realizowany, to spotkania z policją dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również odpowiedzialności za czyny niedozwolone, czyli będziemy zwiększać świadomość młodzieży. Będą również realizowane warsztaty dla uczniów pod hasłem Młodzi, zdrowi, bezpieczni. Będą warsztaty na temat cyfrowych pułapek, będą warsztaty komunikacyjno-wychowawcze, bardzo ważne, bo dedykowane dla klas 1-3 czy dla maluchów, pod tytułem Czerwona kuleczka, które pokażą, jak ważne i odpowiedzialne, jak ważny jest w ogóle dobór słów, których używamy i jaka wiąże się z tym odpowiedzialność i jakie też powodują te słowa konsekwencje. Będą warsztaty o tym, jak rozmawiać, żeby się dogadać, i te warsztaty będą dedykowane w jednej części dla dzieci, druga część będzie dotyczyła rodziców i trzecia część dotyczy nauczycieli. Także komunikacja jest podstawą tak naprawdę naszej egzystencji i naszego bezpieczeństwa również, więc chcemy, żeby to porozumienie było budowane na każdym etapie.
0: I wątki medyczne się też pojawią z tego, co słyszałem.
1: Tak, przeprowadzimy również warsztaty pod hasłem Uratuj misia. Pierwszy cykl jest dedykowany dla klas 1-3. Dzieci będą w sposób praktyczny uczyły się pierwszej pomocy, ale chcemy też je wyczulić na potrzeby swoich najbliższych, którzy być może w domu chorują na jakąś przewlekłą chorobę, a dzieci mogą być pierwszą osobą, która będzie mogła udzielić pomocy w razie sytuacji zagrożenia, więc ważne, żeby wiedziały, jakie leki ta najbliższa osoba przyjmuje, gdzie one się znajdują, no ale też chodzi o przygotowanie takich prozaicznych sytuacji typu skaleczenie czy jakieś zranienie osoby najbliższej i pomoc w opatrzeniu rany. Natomiast w ramach tych warsztatów Uratuj misia dla starszych grup przewidzieliśmy naukę pierwszej pomocy, ale z wykorzystaniem technologii już i gogli VR. Więc myślę, że będą to bardzo atrakcyjne dla nich zajęcia. Dla dzieci również przewidzieliśmy konkursy. Zawsze co roku chętnie biorą w nich udział, więc również w tej edycji ich nie zabraknie. Dla dorosłych przewidzieliśmy warsztaty pod tytułem Cyberbezpieczny Senior. Warsztaty z obszaru informacji dotyczących zastrzegania numeru PESEL, obsługi aplikacji HomeObywatel, oszustw internetowych czy też pożyczek z parabanków. Poza tym warsztaty dla rodziców i dla nauczycieli, o których wcześniej już wspominałam. I przewidzieliśmy również spotkania dla mieszkańców ukierunkowane na nabywanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia kryzysowego. Poza tym w ramach całego programu dzieci co miesiąc świętują takie święto z kalendarza świąt nietypowych. Jedno święto już jest za nami, był to Dzień Dobrych Wiadomości 8 września. Kolejny taki dzień to będzie Dzień Bezpiecznego Komputera, który w kalendarzu widnieje 12 października. I ostatni dzień w listopadzie, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
0: To jeśli chodzi o kalendarium, to wszystko, tak?
1: Jeśli chodzi o warsztaty, to tak, a natomiast ostatnim punktem w realizacji naszego projektu będzie oczywiście przeprowadzenie podsumowania, czyli imprezy finałowej, która jest właśnie świętem dzieci. W jednym miejscu zwykle jest to Krzeszowskie Centrum Biblioteczno-Kulturalne. Dzieci ze wszystkich szkół spotykają się na sali, gdzie następuje podsumowanie działań, wręczenie nagród za udział w konkursach, ale co roku jest również koncert z udziałem młodzieżowych zespołów, tutaj naszych lokalnych. I podczas tego koncertu wykonywana jest piosenka finałowa. Co roku ta piosenka finałowa powstaje w trakcie warsztatów prowadzonych w szkołach i dotyczy oczywiście problemu, który poruszamy w całym programie.
0: Zatem będzie widowiskowo, będzie też artystycznie. Efekt będzie można podziwiać także podczas finału. Natomiast ja chciałem jeszcze o tę drugą grupę wiekową dopytać, bo pytałem wcześniej o to, jak Państwo komunikujecie się ze szkołami, jak ten nabór do projektu wygląda. W przypadku szkół i młodzieży no ten tryb jest troszkę bardziej oczywisty, ale myślę, że dużo trudniej dotrzeć do seniorów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dbanie o ich bezpieczeństwo w tej materii? Jak wyszukujecie odbiorców tych działań?
1: Wbrew pozorom to wcale nie jest trudne zadanie, bo komunikując się przez szkoły, docieramy również do seniorów. Dzieci bardzo chętnie zapraszają swoich dziadków, jeśli tylko mają taką okazję, na różne wydarzenia, no właśnie w szkole. Więc korzystamy oczywiście z tej formy przekazania zaproszeń do udziału. No poza tym są stowarzyszenia różne, które funkcjonują w przestrzeni naszej gminy. Przed rozpoczęciem realizacji projektu zapraszamy członków tych stowarzyszeń do udziału w projekcie. Zawsze są chętni, także nigdy nie odmawiają. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. To też buduje poczucie bezpieczeństwa dzieciom przede wszystkim, bo w sytuacji zagrożeń, jeśli wokół nas pojawiają się twarze, które znamy, zdecydowanie bardziej komfortowo się czujemy i dotyczy to właśnie zwłaszcza dzieci, więc uczestnicząc we wspólnych warsztatach, myślę, że poznają się i czują się ze sobą już komfortowo.
0: Mówiła Małgorzata Buszkiewicz, zastępca wójta gminy Kamienna Góra.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Za chwilę wiadomości kulturalne, ale najpierw zmieniamy temat i słów kilka o działaniach policji. Do 28 października odbywa się bowiem kolejna odsłona akcji informacyjno-edukacyjnej Bezpieczni 60+, realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której partnerem jest policja. Główne cele tej ogólnopolskiej akcji skierowanej do osób powyżej 60 roku życia to kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym oraz uświadamianie, jak ważne jest przestrzeganie przepisów i dostosowanie się do zmian związanych z wiekiem kierowców, rowerzystów i pieszych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzonych 16 warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całej Polski. Lokalizacje zostały wytypowane i wskazane przez organizatora jako obszar o największym wskaźniku zagrożenia utraty życia oraz zdrowia grupy docelowej. Szczegółowe informacje na temat akcji wraz z planem warsztatów znajdziecie na stronie seniornadrodze.pl.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Standardowo, jak to zwykle w weekend bywa, sprawdzamy też, co artystycznie dzieje się w mieście. Oczywiście na tych wydarzeniach kulturalnych skupiamy się przede wszystkim w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze, którego słuchać możecie od poniedziałku do piątku po godzinie 21, ale w programie Tydzień w Jeleniej Górze też mamy tę część kulturalną i artystyczną, szczególnie, że wrzesień pod względem tychże atrakcji jest intensywny. Wprawdzie 68 wrzesień jeleniogórski się już kończy, ale nie zmienia to faktu, że okazji do miłego spędzania chwil w naszym mieście jest sporo, między innymi w jeleniogórskich kinach. Zanim jednak do oferty Heliosa przejdziemy i do tych filmowych nowości, to na dobry początek zapraszam na projekcję dyskusyjnego klubu filmowego Klaps. Co zobaczymy w ostatni wtorek miesiąca, to zdradzi Waldemar Wilk.
10: A kolejna projekcja 29 września. Zaczynamy pokazy tegorocznego mistrza kina w DKF Clubs i w tym sezonie będzie to Andrzej Żuławski. Zaczynamy od jego debiutu fabularnego, czyli trzeciej części Nocy. Film legenda, film, który masa ludzi zna ze słyszenia, a mało kto go oglądał. Film, który w swoim czasie zrobił bardzo dużo hałasu i który do dzisiaj jest aktualny, bo Żuławski, opowiadając historię, która dzieje się podczas okupacji, pokazuje świat w oku cyklonu, pokazuje tą apokalipsę, która przyszła, która wypełnia na życie jego bohaterów, nie bardzo wiedzących, jak sobie z tym wszystkim radzić, bo ludzie, których Żuławski pokazuje, to nie są bohaterowie, ci, którzy z jednym granatem szli na kompanię czołgów. To nie są ludzie, którzy wołają o miłość ojczyzny. To są ludzie, którzy po prostu chcą przeżyć, chcą ocalić najprostsze ludzkie uczucia. Życie, miłość drugiego człowieka. Najprostsze sprawy, które w sytuacji apokalipsy właśnie są, wydawałoby się, nie do ocalenia, a jednak coś jest. Ta trzecia część Nocy, którą Żuławski opisuje, nie jest jednak stracona, bo gdzieś tam na samym dnie rozpaczy jest nadzieja, choćby w tym, że jeżeli powstają takie filmy, jeżeli można je oglądać, a trzecia część Nocy to jest film, który powstał w 71 roku, to jest kilkadziesiąt lat już od jego premiery i to jest film, który się nie zestarzał. Więc to znaczy, że może nawet na samym dnie rozpaczy, może chociaż sztuka jest tym, co daje nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone.
0: To propozycja DKF-u na najbliższy wtorek, a chwilę wcześniej, bo już w ten weekend warto zajrzeć do jeleniogórskiego kina Helios. Tam wśród nowości mamy m.in. najnowszy film w reżyserii Dawida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej. Mowa tutaj o filmie, jakim jest W sercu

0: tajemniczego autora książek. Ten zaczarowany przedmiot sprawia, że wszystko, co napisze, staje się rzeczywistością. Dziewczynka odkrywa, jak potężna jest jego moc i rusza w niebezpieczną wyprawę, by naprawić szkody wyrządzone środowisku i ocalić planetę przed nadciągającą katastrofą. Towarzyszy jej Airbag, ukochana świnka morska, która dzięki użyciu pióra nieoczekiwanie zaczyna mówić. Jednak niezwykle nikczemny twórca czarodziejskiego przedmiotu zrobi wszystko, aby ich misja skończyła się niepowodzeniem. Jaki będzie tego finał, przekonacie się w jeleniogórskim Heliosie. Zapraszam bardzo serdecznie i żegnam się z Wami w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapans. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo! Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
14: Reklama.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Reklama. I've been

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: tanie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Reklama.
4: 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
5: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku na żołnierza marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
6: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
5: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondrian.
7: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
5: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata, a taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Erosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: Reklama.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8.31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. Jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak z 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
5: Reklama.
10: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9 posłuchajmy wiadomości.
11: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
12: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
11: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
13: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
14: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
13: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
15: My mieliśmy lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
13: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
11: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu, w Białymstoku 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią?

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
11: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Reklama. Znowu w życiu mi nie wyszło.
13: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Toto promocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer GCN Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Creed Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Reklama.
2: No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
3: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
4: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
4: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
4: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
3: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczyń. Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta PL, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Tu Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia, ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu, także Duran Duran wszędzie doceniani byli, również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Milan Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosnią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: No właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy, bronią tytułu, a w tym finale, które o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hallenotes.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jeśli

0: wolności.
1: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
2: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
1: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 metrów zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczowe chmury pojawią się na północnym wschodzie Polski, tu może padać. Temperatura od 15 stopni właśnie na północnym wschodzie do 21 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie zacznie powoli rosnąć.

0: Dzień dobry, kłania się Marzena Rogalska. To jest Weekend jak marzenie i to jest facet, którego znacie od lat, na scenie muzycznej od lat. Proszę pana, pan przypomni.
1: 40.
0: Artur Gadowski przemówił tym aksamitnym, przepraszam, barytonem.
1: Barytonem.
0: Tak. Ten baryton z nami będzie do godziny 15. Pogawędzimy sobie o życiu i o tych 40 latach. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Po pierwsze, dobrze Cię widzieć, Arturo, Artur Rogalowski.
2: No i nawzajem, tak.
1: A po drugie, zastanawiałam się, jakimi słowy Cię przywitać, albo jakąż to melodią. I uważaj, jak oryginalnie ja sobie tu przygotowałam. 40 lat minęło. Słuchaj, co to się w ogóle wydarzyło w tym życiu, proszę pana?
2: Ja, wiesz, ja nie zauważyłem tego tak naprawdę, szczerze mówiąc. To tak szybko strzeliło, tyle się działo, było tak intensywnie, że w zasadzie nie wiem, kiedy to się stało.
1: Ale napawa cię to dumą, jakąś taką refleksją, o co chodzi z tym czasem? Bo przecież to były lata, w których naprawdę się działo mnóstwo. Kilka filmów, jakiego gatunku, tak się zastanawiam, można by nakręcić z życia Iry, z życia Gadowskiego. Na pewno czeskie klimaty, słodko-gorzkie, co? Jak myślisz? Nie?
2: Może tak, rzeczywiście. Dużo rzeczy się zmieniło, świat się cały zmienił. Jakby sytuacja, rynek muzyczny w Polsce, niektórzy mówią, że już jest, ja nadal twierdzę, że się ciągle tworzy. I ja to wszystko przeżyłem razem z moimi kolegami. Cieszę się, że tak było i że, że mogłem to wszystko przeżyć, tego doświadczyć, bo teraz, wiesz, mogę sobie na stare lata wspominać tak. O, tam ktoś mówi, wiesz, no tutaj dzisiaj robimy jakieś nagrania, coś. A wiesz, kiedyś to się robiło zupełnie inaczej, wiesz.
1: Inaczej, wiesz, kiedyś to się grało, że tak powiem. In Excess, Suicide Blonde.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, w jakim ja cię dzisiaj nastroju odnajduję po 40 latach istnienia IRY z dobrymi i trudnymi momentami?
2: Jak ty się dzisiaj masz? To tylko z pozoru jest banalne pytanie.
3: Jak ja się mam? Ja jestem zadowolony z tego, co udało mi się przez te 40 lat zrobić.
1: Za chwilę zdecydowanie więcej na ten temat. Bądźcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Artur Gadowski z nami. Arturze, powiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, co ci się udało osiągnąć przez tych 40 lat z zespołem IRA. Rozwin, powiedz więcej.
2: Cały czas mogę wykonywać ten zawód, że cały czas mam też taką wewnętrzną potrzebę robienia jakichś nowych rzeczy. To jest jakby taka
1: siła napędowa.
2: Siła, która mnie pcha do wiesz, i zmusza do działania. I to jest fajne, ja to lubię, bo lubię ten stan, kiedy muszę coś, wiesz, zrobić. I to jest fajne, że mam też od 23 lat, bo dzisiaj liczyliśmy to dokładnie, 23 lata trwa i funkcjonuje ten sam skład zespołu.
1: O!
2: Mamy 40-lecie, a od 23 lat jesteśmy w tym właśnie składzie, który jest teraz. To jest też bardzo dobre, to jest też bardzo fajne. My się doskonale znamy. Ja nie mówię, że tam, wiesz, to działa wszystko idealnie i że się ze wszystkim zgadzamy, bo nie jest tak. Ale myślę, że to też dobrze.
1: Bo jest
2: dzięki
1: jakiś
2: temu, tak, jest jakiś
1: ruch,
2: jakiś ruch, działanie. Mhm. Coś tam, wiesz, musisz kolegów przekonać, bardziej, mniej, albo oni ciebie.
1: Nie ma takiej stagnacji,
2: tak.
1: Nie? Jest jakiś taki ferment twórczy, o tak bym to nazwała.
2: Dokładnie tak.
1: No i pięknie. No i teraz sobie zagramy, a za chwilę pogadamy.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla Ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oddzielić też pewne rzeczy, jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa Gadowskie.
2: Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: O, widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest Gadowski domator, jest Gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
12: U

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. I jest ten gadowski, który koncertuje. Wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: No, trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić, pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no, oni też uczestniczyli w tym koncercie, a nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień.

0: Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Fęskę.
1: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
2: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
1: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
3: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
1: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
4: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
5: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
1: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
0: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
0: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste.
2: Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. Teraz mi zabiłaś ćwieka. Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach i nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. To jest, myślę, to jest miłość.
1: No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession.

0: Arturze Gadowski, trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz. No.
0: Czyli już mamy pierwszy introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No, niech będzie, no.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski. Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
2: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
1: Bus. Zespołowy.
2: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. I Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
1: Ale co sobie pojeździłeś, to twoje, prawda?
2: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
1: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały, złoty przebój Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym.
1: Może nie jest jak nie tego jeżdżenia, może nie jest dużo, no ale w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 km, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd. Już dziś od 18:00. Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
6: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym
2: to nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie, że samochód jedzie sam w zasadzie tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

0: Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych.

0: Ale co zrobić?
1: Tu mieszkam zaraz. Co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
0: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
2: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
3: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
2: Gala zaczyna się o 19.30.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Pogoda.
2: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
6: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
7: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
6: O kotach. Mhm. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
7: 3.
6: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
7: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
6: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski. Gadowski.
7: I jego wiewiórki.
6: Wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
7: Tak jest.
6: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobrostan.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Ale dlaczego? Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, a i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam te melodie. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc, jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddech, oddychać.
2: Jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Corrs, The Right Time.

0: Wróćmy do historii, kiedy dowiadujesz się, czym jest przepona. Dzięki temu wygrywasz przegląd. No i co dalej, Arturze Gadowski?
1: Wygraliśmy ten przegląd, a na przeglądzie jednym z jurorów był Kuba Pucisz, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie. I dwa miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
0: Landrynki się rozsypały.
1: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, oni byli we dwóch tylko, mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no, to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co z resztą, nie? No, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę, albo klawiszowca też, no to ja akurat znałem. No, przyprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu IRA.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana w wiosną przyszłego roku.
1: Mhm. Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: Mhm. A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo? Mhm.
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie.
2: Świetnie. Pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem. Mhm. Która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, czego, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Mhm. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno.
1: Trudno.
2: Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę.

0: Artur Gadowski. Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
1: bardziej
0: innego?
1: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
0: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie, tak myślałam.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie. Do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Między 6-7 rano ja jestem już na nogach.
1: Jak ptaszyska się tam kłócą i sobie śpiewają.
2: Tak, śpiewają sobie na mnie. Budzą jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz. Na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.
3: Raz, dwa, trzy.

0: Radziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I potem wszystko się... Tak. Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam kolega załatwi.
1: Tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
4: Można

Wielki złoty przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza. Prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Sprawy do lewego Kaja i Goran Brgawicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brgawicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Relaksuję was z takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15.30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejne 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał, parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie, już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego, złotego przeboju brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4 i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witamin i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
2: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: Reklama.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w Radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w Radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz fotel. Venga Boys!

0: I pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hedges w Radiu Złote Przeboje. Do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
15: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów 3-dniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
17: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z CEO AI przypominają niegdyś

0: Lany Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po 4.

0: Ten numer brzmi jak beztroski i taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
20: Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

To artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Boney M.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
20: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. Na wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3 0 do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zanim zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Wyciek danych z Enel Medu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
6: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
7: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
6: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
8: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
6: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
5: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
9: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
5: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeża

0: Chłodniej bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek, Always the Sun i The Stranglers.

Do dziś nienawidzi Sławy i ucieka od niej w domowe zacisze. To Dajdo w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z Wiedeńskiego Konserwatorium Muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Folko!

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Farm.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
19: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, a na zegarach 17.30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry, Romanie.
2: Dzień dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy weekend.
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Super. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! Roman, no i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa, my tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj, specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesów w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kandowania życzę.
0: Dzięki.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
3: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
17: Rodzina. Inny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

zawsze taki sobotni wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd i dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak In Excess czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
6: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
5: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
8: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
7: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
5: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
6: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
5: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jutro powinno być w miarę pogodnie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchence został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never Tear Us Apart.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień?
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Garrett nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

To sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Gareth stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Mother Talking.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje, muzyka rodem z Australii, Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littlemore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We Are the People w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Man at Work powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work, lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy. Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: I to jest całkiem niezły pomysł na spędzenie sobotniego wieczora, więc Radio Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj czas gwiazd i artyści rodem z Australii, za chwilę Savage Garden, ale wcześniej Kim Wilde.

0: ponieważ będzie zarówno teatr tańca, monodram, będą tragikomedie, będzie musical, więc jakby jeśli chodzi o różne estetyki teatralne, no to będzie różnorodne. Postaraliśmy się też zaprosić jakby teatry z różnych części Polski, które jakby teraz są znaczące, które są nagradzane, które są festiwalowymi teatrami, czyli jeżdżą po festiwalach regularnie. No i myślę, że te tematy, które zaprosiliśmy, one wprawdzie nie do końca, one nie są proste, bo będziemy mówić o, nie wiem, rodzinie robotniczej i trudnych powrotach do domu w spektaklu Tęsknię za domem, który będzie otwierał festiwal. Spektakl Kocham balet z Komuny Warszawy, to tylko tak zaznaczę, to też mówiłam już wszystkim, że to jest taki spektakl, że w Warszawie jak chce się na niego pójść, to nie ma miejsc. Sama osobiście chciałam go zobaczyć, to siedziałam tak w przejściu na schodkach, żeby go obejrzeć, żeby zobaczyć, więc jakby dlatego też nam zależało, żeby pokazać zupełnie inny teatr. Więc to będzie teatr bez słów, natomiast jakby w dramaturgii taneczno-baletowej, o tym tym moskiewskim drylu i o tym, co trzeba i w jaką dyscyplinę trzeba postawić swoje ciało, żeby zostać baletnicą. Będzie spektakl Teatrum Ateneum w Warszawie. Mój syn chodzi tylko trochę wolniej z Agatą Kuleszą i Przemysławem Bluszczem jakby w rolach głównych. No i to będzie też spektakl może nie tyle co trudny, ale wrażliwy o 25-letnim bohaterze, który nie chodzi i jeździ na wózku i co to powoduje w naszych rodzinach, tak? I jak z tym nawigować, więc będą takie tematy wzruszające. No i myślę, że takim moim ulubieńcem spośród tych spektakli, nie wiem, czy powinnam jakoś je wyróżniać, natomiast jest to spektakl Paprykarz Szczeciński w reżyserii Marcina Libera z tekstem Michała Kmiecika. Jest to taki tragi, horror, science fiction, musical.
1: Dobrze wpisujący się w konwencję różnorodności.
0: Natomiast, wiecie, drodzy Państwo, no to biegają aktorzy przebrani za konserwy paprykarza versus pasztet, tak? Podlaski. Abstrakcyjnie totalnie, śmieszne, z piosenkami, więc no i oczywiście osadzone lokalnie, no bo to jest szczeciński teatr, który przyjeżdża właśnie z tym spektaklem. Uważam, że jest genialny.
1: Czyli paprykarz wygrywa na koniec, rozumiem.
0: A nie mogę powiedzieć. Pytanie, czy my jesteśmy paprykarzami ostatecznie w życiu, ale jest tam taka moja ulubiona scena, w której bohater tam jedzie samochodem i mówi jadę, jadę, nie śpię, nie śpię i tak czasami sobie to powtarzam w głowie, jadę, jadę i nie śpię, nie śpię, to już przeszło do mojego jakiegoś takiego słownika. No i ten poniedziałek właśnie, tak, to czytanie performatywne w wykonaniu naszych aktorów, na które jakoś tak bardzo się cieszę, że będziemy mieć taki akcent od siebie, że to będzie też taka zapowiedź naszej premiery, że będziecie mogli Państwo zobaczyć, bo ten Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego, to też jest tragikomedia, w której pojawia się babcia, wnuczka i arystokrata. Nie może być dobrze.
1: Zapowiada się ciekawie, zapowiada się różnorodnie. Będziemy mogli się o tym przekonać już za kilka dni w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Pytałem o planowanie w festiwalu, to na koniec jeszcze zapytam o odbiór, no bo jakby przygotowywanie repertuaru to jedno, ale kontakt z innymi teatrami z Polski to drugie. Planując festiwal, pierwszą jego odsłonę z nową dyrekcją, to troszkę przetarcie szlaków, więc jak to wyglądało? Uchylmy troszkę rąbka tajemnicy. Czy było tak, że jak padło hasło Festiwal Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida, to odpowiedź była tak, jedziemy, nie ma problemu, czy jednak trzeba było zapraszać, namawiać? Jak to działało?
0: No taki festiwal, drodzy Państwo, to musicie sobie wyobrazić, że to jest jakaś taka nietypowa logistyka, ponieważ te teatry i spektakle jakby grane są codziennie, więc my musimy zrobić montaż i demontaż całej scenografii. Te scenografie z niektórych spektakli jadą takimi nawet tirami czasami, dużymi bardzo pakami, żeby przywieźć elementy scenografii. I odpowiadając na pytanie, no część teatrów reagowała tak bardzo serdecznie i z miłą chęcią, jakby powiedziała tak, przyjedziemy. I nawet Olsztyn, który jest od nas prawie, nie, tam 660 kilometrów stąd, przyjeżdża do nas i jakby nie marudzi w cudzysłowie. Natomiast też jest tak, że ten październikowy termin jest taki, że są też inne festiwale w Polsce i że niektóre tytuły, które chcieliśmy zaprosić, już były zakontraktowane gdzie indziej i niestety musieliśmy jakby z tego takiego pierwotnego line-upu, który ustaliliśmy pierwotnie, trochę zejść, jakby szukając innych ciekawych alternatyw. No tak, no to jest jakieś 160.

0: 50 osób przyjedzie i będzie spało w Jeleniej Górze, spoza Jeleniej Góry, w tych zestawach jakby, które obsługują te spektakle, bo pamiętajmy, że to nie tylko aktorzy, którzy grają na scenie, ale też technika z innych teatrów przyjeżdża. Potem się na przykład okazuje, że nie wiem, w naszym parku oświetleniowym brakuje takich świateł, żeby dobrze oświetlić dany spektakl, więc my musimy jakby albo poprosić, albo dopożyczyć sprzęt, więc to jest logistycznie dosyć trudne przedsięwzięcie i też dlatego drogie, no ale myślę, że warto, że to jest taka radość. I jeszcze myślę, że takim dodatkiem z naszej strony jest to, że po każdym spektaklu będą odbywały się rozmowy odnośnie tych spektakli, jak one powstawały z twórcami, więc można będzie zadawać pytania i te rozmowy będzie prowadził Przemek Gulda, który też jest dziennikarzem, krytykiem, jeździ po Polsce jakby i też jakoś nas tak polubił bardzo i przyjeżdża tutaj regularnie do nas. No, ja się cieszę, no bo potem się okazuje, że jednak z tego Olsztyna czy Radomia to aż tak daleko do nas nie ma.
1: Zatem Jelenia Góra już za kilka dni będzie teatralnym sercem Polski. Na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne zapraszała dyrektorka Teatru Norwida Katarzyna Sołt, a ja zapraszam na wiadomości z miasta i regionu. Sprawdźmy, czym ostatnio żyła Jelenia Góra.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Straż Leśna będzie prowadzić działania wspólnie z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną. To, jak informuje Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z terenów leśnych tysiącom grzybiarzy, spacerowiczów czy rowerzystów oraz skutecznie chronić przyrodę i infrastrukturę. Ponad 45 tysięcy złotych trafi na konto Jeleniej Góry na realizację programu Aktywny Żłobek. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w tym roku na utworzenie i wyposażenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku miejskim. Miasto zabezpieczyło też na ten cel wkład własny w kwocie ponad 5 tysięcy złotych. Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta przygotowuje odbiór 5 nowych wiat przystankowych przy Wolności. Gosia Mura opowie, gdzie będziemy czekać na autobus z pod nowym zadaszeniem.
4: Nowe obiekty pojawiły się na przystankach Żeromskiego 6, kierunek Cieplice, Tkacka 7, kierunek Dworzec Kolejowy i 8, kierunek Cieplice, a także Ceglana 15 i 16 w kierunku Dworca Kolejowego, jak i Cieplic. Zostały wyposażone w podświetlane gabloty reklamowe i te z rozkładami jazdy oraz oświetlenie wewnętrzne. Zastosowane rozwiązania poprawiają widoczność po zmroku, zwiększają bezpieczeństwo i komfort pasażerów oczekujących na autobus.
3: Kosztowało to prawie 180 tysięcy złotych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otworzył w Złotoryi ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ula Miszczak o szczegółach.
5: Na blisko 200 metrach kwadratowych powstała nowoczesna i przyjazna przestrzeń przeznaczona do diagnozy, terapii i wsparcia młodych pacjentów oraz ich rodzin. Ośrodek będzie oferował szeroki zakres bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz konsultacji środowiskowych.
3: Z pomocy będzie można skorzystać bez skierowania. Gmina Karpacz niebawem podpisze umowę na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Gosia Mura.
4: Będą do niej podłączone obserwatorium IMGW oraz schroniska karkonoskie, czytamy w portalu naszemiasto.pl. Obecnie ścieki z nich trafiają do Szamp, a następnie są transportowane na dół. Badania naukowców wykazały, że istniejące systemy oczyszczania ścieków są niewydolne i prowadzą do skażenia potoków bakteriami.
3: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Karpaczu ma kosztować 70 milionów złotych. Straż Leśna będzie prowadzić działania wspólnie z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną. To, jak informuje Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z terenów leśnych tysiącom grzybiarzy, spacerowiczów czy rowerzystów i skuteczniej chronić przyrodę i infrastrukturę. 28 września rusza głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Ze szczegółami zapoznała się Ewa Pasierbiewicz.
6: Głos można oddać elektronicznie za pośrednictwem platformy jbojeleniagura.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania. Jest ich na terenie miasta 8, większość w filiach Książnicy Karkonoskiej. Zagłosować może każdy mieszkaniec Jeleniej Góry. Czas na podjęcie decyzji upływa 12 października.
3: Lista zadań przyjętych do realizacji zostanie ogłoszona do 28 października.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co ważnego, co ciekawego działo się w Jeleniej Górze i okolicach, to sprawdzał Grzegorz Pałka i nasi reporterzy, a już za kilka chwil porozmawiamy o działaniach Otwartej Papierni i diagnozie potrzeb jeleniogórskiej młodzieży. To projekt, który realizowany był ostatnio w naszym mieście. Warto zostać z nami.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Naszym gościem teraz w Radiu Złote Przeboje Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O różnych obliczach asystentury już rozmawialiśmy w kontekście działań Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Teraz skupiamy się na potrzebie, która wydaje się być nie do końca potrzebą pierwszoplanową, ale jakże ważną w życiu każdego człowieka, bowiem o turystyce. Szkolenie dla asystentów turystycznych. Skąd taki pomysł?
7: Proszę pana, przede wszystkim właśnie to jest rodzaj pierwszej potrzeby, ponieważ już od XIX wieku, od rewolucji przemysłowej w Anglii, skraca się czas pracy. Kiedyś nas zastępowały maszyny parowe, teraz zastępują nas komputery. Czas pracy się skraca, a miarą cywilizacji jest umiejętność zagospodarowania czasu wolnego. I po to właśnie organizujemy okresowo konferencje górskie tu u nas w Karkonoszach, bo jakże nie mówić o turystyce w rejonach górskich, po to, aby te trasy dostosowywać do osób niepełnosprawnych. Sięgnę historycznie do roku 2012, kiedy pojawiła się w Karkonoszach pierwsza i jedyna na razie w Europie wysokogórska trasa turystyczna z Kopy do Równi Pod Śnieżką, która, proszę państwa, no, gdyby jej nie było, to właściwie GOPR nie nadążyłby zwozić połamańców przy ruchu turystycznym, który sięga nawet kilkunastu tysięcy osób w czasie weekendów w podróżach na Śnieżkę. Oczywiście, że to jest zaprzeczenie turystyki, ale no, Święta Góra przyciąga. Tych turystów niepełnosprawnych jest coraz więcej. Pojawiają się też i oddolne, że tak powiem, inicjatywy, w których osoby niepełnosprawne i ich rodziny poszukują same nowych, często nieprzetartych szlaków w pozostałych górach, takich jak Rudawy Janowiskie, Góry Kaczawskie, czy Wzgórza Łomnickie, czy Góry Izerskie. Przekazują nam w formie map takie dojścia. My je wspólnie z GOPR-em i Polskim Towarzystwem Turystycznym, Turystyczno-Krajoznawczym weryfikujemy i one stają się przedmiotem właśnie takiej fajnej oferty, która dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również seniorów, którym z natury rzeczy trudniej jest poruszać się po ekstremalnych terenach, a przy po łagodniejszych, dostosowanych obszarach także. To również chcę powiedzieć, że po tych naszych konferencjach staje się i faktem to, że rodzą się nowe trasy turystyczne, bo już oprócz tej trasy turystycznej z Kopy do Równi Pod Śnieżką, a będzie ona poprawiona, trasa 3-kilometrowa od Orlinka do Schroniska nad Łomniczką, a także idzie o zagospodarowanie drogi do górnego odcinka wodospadu Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie, bodajże najlepszej po Śnieżce naszej atrakcji. I właśnie to wywołało potrzebę opieki nad osobami ze specjalnymi potrzebami, którzy nie tylko poruszają się o wózkach, nie tylko poruszają się o kulach czy balgonikach, bo zobaczcie państwo, że na trasie jest ich coraz więcej. No niestety biura podróży, a także przewodnicy nie mają specjalnej wiedzy, w jaki sposób postępować, prowadząc wycieczkę z osobą niepełnosprawną wzrokowo, z osobą głuchoniemą, z osobą o upośledzeniach umysłowych, z osobą wreszcie o chorobach wegetatywnych, jak na przykład cukrzyca.
1: Każda z tych grup ma zupełnie inne potrzeby, zupełnie odrębne.
7: Zdecydowanie inne i po to, żeśmy już od 2020 roku wprowadzili instytucję szkolenia asystentów osób turystycznych, osób niepełnosprawnych w skrócie ATON. Finansowaliśmy między innymi właśnie 3-dniowy kurs asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych. Nasz zainteresowanie tym kursem przerosło nasze oczekiwanie. Założyliśmy, że to będzie 25 osób, tymczasem zgodziło się około 50. co oznacza, że będziemy musieli ten kurs wkrótce powtórzyć. Zweryfikowaliśmy też przebieg tego kursu i wiemy, że w kolejnej edycji postawimy większy nacisk na zajęcia praktyczne w terenie, ale taki rzeczywiście test odbył się w okolicach Szwajcarki i muszę powiedzieć, że cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ba, ma nawet rywalizacją. Były tam osoby markujące niepełnosprawność, także pośród samych kursantów, którym na oczy zakładaliśmy opaski zaciemniające obraz, którym na uszy zastosowaliśmy takie wygłuszające słuchawki, które się poruszały nie tylko na wózku, ale również na balgoniku i okulach. I to był doskonały sprawdzian, jaka właściwie jest rola pomocy przy trasie, nie tylko takiej prostej, jak jest skopy do równi Poczniężki, ale w dzikich po prostu warunkach takiej nie bitumicznej, ale szutrowej drogi górskiej.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Jak zmieniają się karkonoskie szlaki pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych? Jakie formy aktywności przygotowano z myślą o tej właśnie grupie? O tym wszystkim opowiada, przypomnę, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert, ale gości w naszym magazynie będzie więcej. Już za chwilę spotkanie z przedstawicielami Otwartej Papierni. Porozmawiamy o kolejnym projekcie, który tym razem przygotowany został z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, a dokładniej o ich potrzebach w sferze kultury, sztuki i nie tylko. Szczegóły już niebawem.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co daje takie szkolenie? Bo ono było dwuetapowe, część teoretyczna, część praktyczna, jak pan wspomniał. Co jest efektem końcowym?
7: Przede wszystkim ogromny zapał tych 25 osób, które otrzymały certyfikaty, które postanowiły założyć specjalne stowarzyszenie asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych. Po drugie, ponieważ brali w tym udział również przedstawiciele Koła Przewodników Sudeckich PTTK i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, te dwie instytucje także dowiedziały się, w jakich szczególnych sposobach należy się, w jaki szczególny sposób należy się pochylać nad potrzebami tych osób, które oni wiodą. Dowiedzieli się, jakie jest zasada postępowania w przypadkach kryzysowych czy krytycznych. Dowiedzieli się również, w jaki sposób, jaka jest odpowiedzialność osoby wiodącej tych niepełnosprawnych turystów, jaka jest odpowiedzialność, bo to nie ukrywam, że jest niepełnosprawność. Wreszcie kolejny etap to będziemy dążyli do tego, aby rola asystenta sprowadzała się nie tylko do swojej społecznej działalności, ale również, aby to był rodzaj zawodu. Proszę Państwa, jeżeli weźmie się pod uwagę, że jest prawie 90 milionów niepełnosprawnych Europejczyków, około 5 milionów niepełnosprawnych obywateli naszego kraju, około 450 tysięcy niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców Dolnego Śląska, no to myślę, że spośród tej grupy wiele ma ogromne zainteresowania wypoczynkiem, podróżami, spacerami, penetracją turystyczną, a nawet o charakterze wyczynowym. I po to jest potrzebny asystent turystyczny osoby niepełnosprawnej. To instytucja, która obowiązuje już w krajach zachodnich, także w krajach posiadających wysokie góry i myślę, że my powoli do tego dążymy. W programie, dodam jeszcze może, że w programie mamy również dostosowanie kolejnych schronisk do potrzeb osób niepełnosprawnych i poprawę bezpieczeństwa. Na tą poprawę bezpieczeństwa składają się defibrylatory, przy czym część jest to prezent czy też zakup przez Karkonoski Park Narodowy, bo mamy mieć zabezpieczone defibrylator na pozostałe schroniska naszego obszaru Karkonosz. Jest fajnie i myślę, że będzie lepiej.
1: Świadczy o tym też samo zainteresowanie. Mogłoby się wydawać, że skoro o funkcji asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej mówimy z perspektywy problemów Jeleniej Góry czy regionu Karkonoszy, to jest to temat lokalny, ale ta odpowiedź i zainteresowanie świadczy o tym, że potrzeby są dużo większe, bo z tego co wiem, osoby, które korzystały z tego szkolenia, to nie byli tylko mieszkańcy regionu, było także dużo osób spoza niego.
7: Tak, był nawet jeden przedstawiciel i to jest była osoba z lekką niepełnosprawnością, która przyjechała aż z Olsztyna. Byli ludzie z Wrocławia, byli ludzie z Nowej Soli, byli ludzie z województwa lubuskiego. W sumie to jesteśmy w tej dziedzinie pionierami. No i dobrze, żeby za nami poszli inni. Oczywiście ciągle się uczymy czegoś tam. Plonem tego szkolenia nie tylko jest 25 certyfikatów, angielsko brzmiących także, ale również specjalny informator, który uwzględnia te trasy turystyczne, które już mamy, które planujemy, to będą również te propozycje, które przysyłali nam rodzice czy rodziny osób niepełnosprawnych, oczywiście zweryfikowane przez naszych kolegów przewodników PTTK.
1: To spotkanie pokazało, że jest z kim działać, jest dla kogo pracować. No i jeśli ta liczba miejsc planowanych była mniejsza niż zainteresowanie, no to świadczy o tym, że są jeszcze potrzeby i warto byłoby to powtórzyć. Jak więc będzie to wyglądało w przyszłości? Czy są już takie plany, by z tym kursem i szkoleniem wracać?
7: Tak, mamy to w tej chwili mamy tam zaplanowane kolejne wystąpienie do kilku instytucji dla bezpieczeństwa, aby ten właśnie element bezpieczeństwa w górach, bo to się składa generalnie rzecz biorąc na bezpieczeństwo w górach, zorganizować i myślę, proszę Państwa, że taki kurs uda nam się przeprowadzić, o czym wszystkich powiadomimy.
1: Myślę, że w Radiu Złote Przeboje ten temat też będziemy śledzić i myślę sobie też, że to jest takie działanie dwutorowe, bo z jednej strony praca u podstaw, czyli zapewnienie takich możliwości, wspomniał Pan o infrastrukturze zmieniającej się pod kątem osób niepełnosprawnych, o asystentach, o których dziś mówimy, no ale to także uświadomienie osobom niepełnosprawnym, że oni mogą często opuścić mury swojego mieszkania i zrealizować marzenia o wycieczce w góry, spacerze w miejsce, które dotychczas było dostępne tylko dla osób pełnosprawnych i dla osób, które ograniczeń zdrowotnych nie mają. Ta świadomość też jest ważna.
7: I myślę, że wartością kluczową, bo nie dodaną, są te defibrylatory, które w 80% ratują życie na przypadek wydarzenia w górach, która nie tylko dotyczy seniorów, nie tylko dotyczy niepełnosprawnych, ale również dotyczy młodych ludzi, którzy na wyścigi wybierają się nie zawsze, mając ku temu fizyczne możliwości w góry po to, aby coś tam pokazać, coś pokonać. Defibrylatory to jest norma na Zachodzie i myślę, że to jest kolejny nasz krok do tego, żeby i w naszych górach było bezpieczniej. Program również przewiduje szkolenie dla załóg poszczególnych schronisk i będziemy to realizowali. Śledźcie Państwo naszą stronę www.kson.pl. Mamy też specjalną stronę Kson Aton, czyli asystent turystyczny osoby niepełnosprawnych.pl i dzwońcie Państwo do nas pod numer 75 75 242 54. Piszcie również na biuro@kson.pl. Nie ma pytań bez odpowiedzi, a też możecie Państwo odwiedzić nas w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy.
1: A zapraszał, przypomnę, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wiadomości kulturalne to stały element naszego weekendowego spotkania w Radiu Złote Przeboje. No i w tym okresie naprawdę jest o czym opowiadać. Wrzesień, miesiąc wyjątkowy w naszym mieście. Trwa 68 wrzesień jeleniogórski. W zasadzie, biorąc pod uwagę datę, to niestety się już kończy, ale oczywiście na horyzoncie całe mnóstwo innych wydarzeń i atrakcji, o których będziemy Wam opowiadać w Radiu Złote Przeboje. Do udziału w których będziemy Was zachęcać. Festiwal Krokus Jazz, jeleniogórskie spotkania teatralne, o których mówiliśmy, no można byłoby tak długo wymieniać. Do puli dorzucić można także ofertę jeleniogórskich centrów i ośrodków kultury. No i kilka takich propozycji dziś dla Was mamy, między innymi dla najmłodszych. Tu zaproszenie do Jeleniogórskiego Centrum Kultury MUFLON. Przypomnimy też, co ciekawego będzie działo się i co dzieje się w Jeleniogórskiej Galerii BWA w związku z nadchodzącym i zbliżającym się wielkimi krokami jubileuszem 50-lecia naszej galerii. Te informacje już za kilkanaście minut, a teraz czas na kolejnych dziś gości. To Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska z Otwartej Papierni, a rozmawiać będziemy o potrzebach jeleniogórskiej młodzieży. Ten temat przewijał się już w okresie wakacji przy okazji pierwszego festiwalu Propsuje, ale na tym nie koniec.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Działania Otwartej Papierni skupione są wokół młodzieży nie tylko w kontekście festiwalu, ale także innych kierunków. No i to projekt, o którym gdzieś Państwu chcielibyśmy opowiedzieć, a sprowadza się on w zasadzie w dużej mierze do potrzeb młodzieży na tym polu kultury, samorozwoju, spędzania czasu. No ale oddaję mikrofon, bo myślę, że to Wy powinniście o tym opowiedzieć w pierwszej kolejności. Na czym to będzie polegało i co się wydarzyło dotychczas?
8: Kilka miesięcy temu wzięliśmy udział w rekrutacji do programu dolnośląskiej edycji Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, realizowanych przez OPT Zamek. I wśród takich inicjatyw oddolnych jak my zostały wybrane sześć podmiotów z Dolnego Śląska, które biorą udział w całym programie, czyli jesteśmy po warsztatach tworzenia diagnozy i wydaje mi się, że to były te kluczowe warsztaty i jako grupa inicjatywna w ramach szkoleń i materiałów, które otrzymaliśmy od operatora, stworzyliśmy, a właściwie Edyta stworzyła formę ankiety, diagnozy, którą przez ostatnie dwa miesiące prowadziliśmy, której celem było pokazanie, jakie są, najkrócej mówiąc, jakie są potrzeby młodych ludzi.
1: Temat wydaje się być szeroki, bo jak mowa o liście potrzeb młodzieży, to ja mam przed oczami bardzo długi papirus zapisany dość gęsto. Moje wnioski pokrywają się z rzeczywistością, że te potrzeby pewnie mniej albo bardziej zrealizowane w naszym mieście, w regionie są rzeczywiście tak długie. Czy ta lista jest tak długa?
9: To znaczy, żeby nie obciążać zbytnim myśleniem też, ograniczyliśmy się w naszej mikrodiagnozie do takich pięciu pytań. Zadaliśmy je młodym ludziom i to były pytania związane przede wszystkim z miejscem, gdzie lubią spędzać czas, gdzie się spotykają, ale kolejne pytania to były pytania o ich pasje oraz sposób, w jaki chcieliby je prezentować. No i odpowiedzi to były właśnie związane z tym, że potrzebują takiego miejsca, że chcieliby miejsca niezobowiązującego, że nie interesują ich miejsca, które są związane gdzieś tam z jakimś stałym programem, tylko chcieliby w takich miejscach czuć się swobodnie. I to, co jeszcze jakby wskazała ankieta, to to, że oczywiście kwestia prezentacji pasji, no to w różny sposób młodzi ludzie chcieliby je prezentować poprzez różnego rodzaju elementy audiowizualne, malarstwo, fotografie. I to przede wszystkim jakby wybrzmiało w wynikach tej ankiety. Można powiedzieć, że jakby forma integracji, czyli spotkań i prezentacji tego, co robią.
1: Hasło młodzież może być dość szeroko definiowane, a myślę, że to warto doprecyzować. Kto był grupą docelową w tej sytuacji?
9: No, naszą grupą docelową była młodzież w wieku 14-24-5 lat. To jakby ciągle młodzież. I to są młodzi ludzie, którzy przede wszystkim wzięli udział w ankiecie.
1: To pewnie jakiś wycinek tej lokalnej społeczności, ale dający pewien obraz tego, jak miasto, region czy miejsce, w którym żyją, jest przez nich postrzegane. No właśnie, jakie wnioski się nasuwają, oprócz tego, że tym oczywistym, który ja wysnułem po tym, co mówisz, jest to, że brakuje na przykład takiego miejsca. Ale czego jeszcze się dowiedzieliście?
9: Dowiedzieliśmy się tego, że ludzie mają potrzebę właśnie tych spotkań. Z drugiej strony, że mają wiele różnych pasji i te pasje są bardzo różnorodne. Dowiedzieliśmy się oczywiście tego, że jest bardzo wiele różnych grup społecznych, często takich młodzieżowych, które jakby nawet nie komunikują się ze sobą. I to, co jednak ciekawe, to zauważyliśmy, że w obszarze tych grup, w których funkcjonują, bardzo się wspierają, mają bardzo dobre relacje. Chcieliśmy to też jakby pokazać, chcieliśmy, żeby w wynikach tej diagnozy i w inicjatywie programu, żeby to wybrzmiało też.
1: Kiedy pojawia się temat młodzieży i funkcjonowania w mieście, w regionie, to często pada, może niekoniecznie zdanie, ale taki wniosek, że potrzeby są wszędzie, ale w różnej skali udaje się je zaspokajać w różnych miejscach, no ale niestety w kontekście małych miast, jak chociażby Jeleniej, no ta tendencja, w której młodzież jest, ale obiera za chwilę możliwie najszybszy kierunek pod tytułem Wrocław, Warszawa, Kraków, inne miasta, jest dość powszechne, no bo jest więcej możliwości, jest więcej okazji. Czy kontaktując się z młodzieżą, analizując te ankiety, też mieliście takie poczucie, że te ich potrzeby przekuwają się w taką wizję, że może za chwilę tu nie będziemy mieli czego szukać?
9: Tak, mieliśmy taką świadomość i to wybrzmiało też w ankietach. Natomiast ciekawą rzeczą było to, że wiele osób, pomimo tego, że gdzieś po maturze jednak wybiera większe miasta, decyduje się po studiach często powrócić do Jeleniej Góry i też właśnie te osoby w przyszłości mogą po prostu być taką podstawą do tego, żeby rozwijać też tych młodszych. Myślę, że to jest bardzo duży potencjał.
1: Diagnoza jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu, chociaż nie wiem, czy nazywanie tego problemem jest tutaj zasadne, ale potrzebą. Myślę, że to będzie dużo bardziej wdzięczne słowo. Od tej diagnozy zaczynamy. No a co dalej? W co się to przypuje w praktyce?
8: Realizacja programu Bardzo Młoda Kultura daje nam bardzo dużo, bo dała nam narzędzia do zbadania, narzędzia do pracy z młodzieżą, udoskonalenia naszych narzędzi, no ale dała też możliwość realizacji inicjatywy, które ewidentnie wybrzmiały. I te inicjatywy polegają na tym, że ktoś przyszedł z pomysłem i chciał go zrealizować. I takie dwie inicjatywy robimy. Jedna wydaje mi się być szczególnie ważna z punktu widzenia tego programu i to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, czyli różnorodności środowiska młodzieży. My jako Otwarta Papiernia współpracujemy z młodzieżą, która do nas przychodzi, a to jest jakiś wycinek tej tkanki społecznej, która jest. No wiemy o tym, że życie młodych toczy się na skraju Jeleniej Góry, na Zabobrzu, na skateparku i tam prowadzimy teraz swoje działania, jak gdyby też poznając inną subkulturę, tworząc, Gosia Węglewska tworzy taką etiudę filmową, zaznaczającą też, jak młodsi uczą się od starszych tam, jakie są no jaki jest klimat między nimi, więc taką soczewkę, krótki reportaż przygotowujemy, z czego się też cieszymy, bo mam nadzieję, że te wszystkie osoby jeżdżące tam i biorące udział w naszym programie przyjdą na premierę do Otwartej Papierni i tym samym ta społeczność będzie bardziej różnorodna, bo na tym nam też zależy, żeby ta młodzież była taka jak jest, czyli różna.
1: I o potrzebach tej mocno zróżnicowanej jeleniogórskiej młodzieży dziś rozmawiamy w programie Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy przy okazji ankiety potrzeb młodych, którą przeprowadziła Otwarta Papiernia. O szczegółach w naszym programie opowiadają Maciej Pierzchoła i Edyta Żabińska. I do tego spotkania my wrócimy już za kilka chwil po krótkiej przerwie. Zachęcam gorąco do pozostania z nami z Radiem Złote Przeboje na 106.2 FM.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Karkonoski Park Narodowy informuje o właśnie znakowanych szlakach turystycznych na terenie stawów podgórzyńskich. Na poglądowej mapce publikowanej na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego możecie zauważyć 3 ścieżki, którymi poruszać będzie się można po cennym przyrodniczo terenie. Jak informują Nowiny Jeleniogórskie, wszystkie prowadzą wyznaczonymi drogami i groblami. Propozycja numer 1 to ścieżka edukacyjno-rekreacyjna wokół stawów, która rozpoczyna się na parkingu przy restauracji Aquacultura i liczy około 1600 metrów. Propozycja numer 2 to mała pętla dla osób ze szczególnymi potrzebami o odległości około 700 metrów i propozycja numer 3 to ścieżka rowerowa o długości około 1400 metrów. Wszystkie szczegóły i informacje na temat tych możliwości na terenie stawu podgórzyńskich znajdziecie na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: To inwestycja, na którą czekało wielu mieszkańców regionu i miłośników gór. Kultowa budowla na Śnieżce odzyska dawny blask. Górską ikonę czeka wielka inwestycja, informuje serwis National Geographic.pl. Znamy kolejne szczegóły nadchodzącej przebudowy Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Remont, który ma pochłonąć około 25 milionów złotych, obejmie tak zwany dolny dysk budynku. Dzięki przebudowie obiekt ma odzyskać jedną ze swoich zapomnianych funkcji. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne imienia Tadeusza Hołdysa, bo tak brzmi pełna nazwa, stanowi jeden z najsłynniejszych przykładów modernistycznej architektury na ziemiach naszego kraju. Na samym szczycie Sudetów w latach 70. XX wieku powstał obiekt przypominający swoim kształtem lekkoatletyczne dyski. Teraz po tym, jak 6 lat temu budowla została wpisana do rejestru zabytków, prace remontowe mają przywrócić jej dawną funkcjonalność. Jak czytamy dalej, przetarg na remont dolnego dysku, czyli niższej, największej części obserwatorium na Śnieżce, wygrała firma prefabryka z Miłkowa. Zakładana wartość całej inwestycji ma zmieścić się w 25 milionach złotych, co sprawi, że przebudowa ta będzie jedną z najdroższych realizowanych w polskich górach. Remont tej części budynku na Śnieżce miał być zrealizowany już od ponad 10 lat. W przeszłości prace budowlane wstrzymywane były z uwagi na kwestie formalne, pandemię oraz wpisanie obiektu do rejestru zabytków w 2020 roku. Prace, jak wspomniałem, dotyczyć będą w szczególności dolnego dysku, będącego podstawą całej konstrukcji. To tam od lat 70. XX wieku aż do 2015 roku działała restauracja goszcząca wędrowców, którym udało się wejść na najwyższy szczyt Karkonoszy. Problemy techniczne sprawiły jednak, że w połowie ubiegłej dekady miejsce to przestało funkcjonować. Teraz na Śnieżce ma ponownie pojawić się punkt gastronomiczny dla turystów. Prace obejmą wzmocnienie konstrukcji obserwatorium oraz gruntowną odnowę elewacji i zadaszenia. W planach jest też wymiana sieci instalacyjnych oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zarządcy budynku zaznaczają, że nadchodząca przebudowa nie wpłynie na unikatowy kształt budowli. O budynku zaprojektowanym w latach 70. przez Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka niemal od razu po otwarciu zrobiło się głośno. Obserwatorium zostało nagrodzone na Światowej Wystawie Architektury w Meksyku w 1975 roku. Charakterystyczna konstrukcja obiektu odpowiada jego funkcjonalności. W każdym z dysków znajdują się pomieszczenia o innym zastosowaniu. Najmniejszy mieści w sobie obserwatorium meteorologiczne o długoletniej tradycji. Pierwsza działalność naukowa prowadzona była na Śnieżce już w XIX wieku, wtedy jeszcze w starym budynku. Średnia i zarazem środkowa kondygnacja służy jako zaplecze techniczne stacji badawczej, a na samym dole przez lata funkcjonowała wspomniana już turystyczna restauracja.
2: Radio Złote Przeboje 106.2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To tyle, jeśli chodzi o te rewolucje na Śnieżce, a my wracamy do działań Otwartej Papierni w ramach dolnośląskiej edycji projektu Narodowego Centrum Kultury, projektu Bardzo Młoda Kultura. W naszym mieście prowadzona była ankieta potrzeb jeleniogórskiej młodzieży. O jej efektach, o wnioskach płynących z tychże badań, przypomnę, rozmawiamy z Maciejem Pieszkałą i Edytą Żabińską z Otwartej Papierni.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Ja wiem, że porównywanie nie jest dobrą metodą, szczególnie jeśli o diagnozie mowa, no ale padło hasło, że to kilka ośrodków, które brały udział w tym projekcie. Czy mieliście jakoś okazję zestawić wyniki tych badań, jeśli chodzi o inne miejsca na Dolnym Śląsku czy w kraju? Czy skupialiście się tylko i wyłącznie na tym, co jest wokół nas najbliżej?
8: No, my skupiliśmy się i jak gdyby nasza ta praca badawcza dotyczyła Jeleniej Góry. Jesteśmy w kontakcie z innymi inicjatywami, natomiast wydaje mi się, że bardzo trudno samodzielnie dokonywać jakichś porównań, bo to jest program, który realizuje Narodowe Centrum Kultury i po zakończeniu powstanie pełny raport. No, nam ze względu na naszą specyfikę i miejsce swojego działania, jak i samej Jeleniej Góry, trudno porównywać się z Węglińcem czy z Lubawką, bo no, to są też jeszcze mniejsze ośrodki, które borykają się jeszcze z innymi problemami, choćby z takimi, że jest mało młodzieży aktywnej. No, my możemy powiedzieć, że jest ich bardzo, bardzo dużo.
1: I to cieszy, ale ten problem może być zauważalny. Zresztą to też jest coś, co pobrzmiewało swego czasu w Jeleniej Górze i myślę, że pewien obraz jeleniogórskiej młodzieży do dziś pokutuje. Z jednej strony cieszy to, że z ich strony była odpowiedź i że w tę ankietę się zaangażowali. No z drugiej, tak jak mówię, jest gdzieś taka myśl i takie postrzeganie jeleniogórskiej młodzieży jako grupy problematycznej, generującej trudności, niespecjalnie pozytywny wizerunek naszego miasta, więc tutaj no, mamy zderzenie z rzeczywistością, czy też dwiema rzeczywistościami. Z jednej strony ludzie, którzy chcą aktywnie działać, z drugiej no, taka młodzież, która właśnie bywa nazywana młodzieżą problematyczną. Czy to w jakiś sposób w tych diagnozach się pojawiało, czy ta grupa docelowa, z którą mieliście kontakt, która w tych ankietach się pojawiała, nie pasowała do tego stereotypu?
9: To znaczy, no, zdecydowanie nie pasowała, ponieważ te osoby, które wypowiadały się w ankietach, widziały jednak jakiś taki pozytywny aspekt tego, że gdzieś tam mogą w ogóle się przede wszystkim wypowiedzieć i że widzą w ogóle potrzebę tego, żeby działać, tworzyć. Natomiast no, na pewno jest wiele kwestii takich ograniczających tutaj. Jeżeli chodzi o samą młodzież, to młodzież jest no, bardzo taka skłonna do działania, ale myślę, że właśnie brakuje im takiego impulsu, że mogą coś zrobić, takiego jakby miejsca, gdzie mogą pewne rzeczy pokazać, gdzie ktoś im może jakby wskazać drogę, chociaż gdzieś tam małe wskazówki, w jaki sposób oni mogliby się rozwijać w tych różnych aspektach, które wskazali, tak? Bo wskazali właśnie film, malarstwo, fotografie czy sporty, tak? To kwestia tego, żeby im po prostu wskazać drogę. Myślę, że to jest takie kluczowe.
1: No i Otwarta Papiernia jest taką przestrzenią, w której ten wiatr w żagle można złapać i obrać taki kierunek, który będzie odpowiedni właśnie dla każdego. No i taki kierunek, mam nadzieję, też będzie się udawało obierać w kontekście działań Otwartej Papierni, a perspektywa tego najbliższego czasu wyjątkowa ze względu na fakt, że no, za chwilę o jubileuszu będziemy mogli mówić, który też wiąże się z tymi wydarzeniami.
8: No tak, już za miesiąc, a właściwie mówiąc uniwersalnie, pod koniec października nasze ósme urodziny, gdzie no, szykujemy dość bogaty program. Natomiast wtedy też pokażemy jeden z elementów inicjatywy Bardzo Młodej Kultury, czyli teledysk, na którym młodzi teraz pracują. Jest one, zdjęcia są właśnie realizowane nad naszym polskim Bałtykiem. Także szykuje się trochę pokazanie tego, ile udało nam się przez te lata zrobić. Będziemy Was zapraszać na szereg wydarzeń, bo jeszcze wcześniej, przed tym 17 października, tworzymy też przestrzeń, która się świetnie sprawdza, czyli zapraszamy na już wtedy czwarty slam w Otwartej Papiernie. To jest super inicjatywa, która gromadzi zarówno osoby piszące, jak i osoby, które chcą posłuchać czyichś tekstów. Ostatnie wydarzenie pokazało, że mieliśmy gości z Polski, bo to jest cała kultura slamowa, także zapraszamy, żeby odbierać punkty z naszego miejsca. No i jesteśmy w tym procesie, aby stać się karkonoską ligą slamów poetyckich, także wiemy, że jest tutaj wiele zdolnych ludzi i to jest jeden z naszych cyklicznych wydarzeń i już 17 października o godzinie 18 w Otwartej Papierni.
1: Zatem i poetycko będzie się można wykazać, ale w zasadzie niezależnie od dziedziny sztuki okazuje się, że po raz kolejny zresztą, że Otwarta Papiernia jest tym miejscem, w którym tych inspiracji i pomysłów na samorealizację można szukać. O tych projektach i działaniach w kontekście diagnozowania potrzeb młodzieży mówiliśmy troszkę jako fakcie, który się już wydarzył, no bo to takie działania, które się oficjalnie zakończyły, związane były z konkretną grupą, no ale myślę, że tak czy inaczej jest to moment, w którym jednak możemy zapraszać i mówić o tym, że mimo, że ta diagnoza się zakończyła, to wasze drzwi fizycznie i symbolicznie są otwarte dla tych, którzy jakieś pomysły mają, szukają. Ta przestrzeń do realizacji jest dla nich wskazana, więc rozumiem, że jeśli ktoś nas teraz słucha i czuje się częścią młodego jeleniogórskiego społeczeństwa, to może przyjść, może skorzystać.
8: No byłoby już tak zupełnie bardzo, bardzo lirycznie, bo Edyta, która jest teraz z nami, właśnie dzięki audycji, rozmowie z tobą trafiła do nas. Już od kilku miesięcy jest w zespole, więc to jest bardzo miłe, że zgłaszają się osoby, którym naprawdę się chce i się włączają, także oby tych kontaktów takich było jak najwięcej.
1: I też o ten podział w kontekście młodzieży pytałem właśnie pod takim kątem, że pewnie jest grupa tych, którzy tej aktywności potrzebują, a nie do końca wiedzą jak, gdzie, więc ze śmiałością Otwartą Papiernię można odwiedzać, rozumiem.
9: Tak, jak najbardziej zapraszamy do Nowego Rynku. Otwarta Papiernia jest ciągle dla Was otwarta. Czekamy na Was.
1: A zapraszali, przypomnę, Maciej Pieszkała i Edyta Żabińska. My z kolei w programie Radia Złote Przeboje zmieniamy teraz temat.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Teraz policyjna przestroga. W ostatnim czasie odnotowano szereg zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z zakupem opału. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego policjanci ostrzegają przed oszustwami na węgiel czy pelet. Niska cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić naszą czujność. Oszuści pobierają zaliczki, a nawet pełną kwotę i nie wywiązują się z umowy. Policjanci apelują więc o ograniczone zaufanie przy płatnościach internetowych. Utrzymujące się wysokie ceny węgla oraz peletu to problem wielu osób. Niestety podczas poszukiwań najtańszych ofert sprzedaży możemy natrafić na oszustów. Z pozoru atrakcyjne oferty oraz obietnice szybkich i łatwych dostaw kuszą potencjalnych nabywców. W rzeczywistości są to działania naciągaczy, którzy starają się wzbogacić naszym kosztem. Policjanci przypominają, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą opału. Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi strony, ponieważ bardzo często w nazwie domeny znajduje się literówka albo przekręcona, czy też niepełna nazwa firmy. Najlepiej samodzielnie wpisać adres w oknie przeglądarki, ponieważ w ten sposób unikniemy stron podszywających się pod legalnie działające firmy. Wiele oszustw opiera się na tym samym schemacie. Ofercie na opał z zaliczką. Fikcyjna firma obiecuje nam dostarczenie ekogroszku, peletu lub węgla po okazyjnej cenie po wpłacie przez nas całej kwoty lub zaliczki, a reszta ewentualnej zapłaty odbędzie się przy odbiorze. Niestety pomimo dokonania przelewu węgiel, jak można się domyślać, nie dociera do klienta, a sam ogłoszenie lub strona internetowa oszustów, jak i ich numery telefonów kontaktowych znikają po pewnym czasie lub po prostu nikt nie odpowiada na wiadomości. Może się zdarzyć, że wspomniani wcześniej sprzedawcy zastosują metodę bez zaliczki, lecz wtedy dowiadujemy się, że nasze zlecenie będzie realizowane w późniejszym czasie i tym sposobem oszuści zachęcają mimo wszystko do dokonania zaliczki na wskazane konto. W ostatnim czasie mieszkańcy Dolnego Śląska, 31-latek oraz 67-latek, padli ofiarą oszustwa podczas takiego zakupu przez internet. Mężczyźni znaleźli na jednym ze znanych portali ofertę sprzedaży granulatu opałowego i skontaktowali się ze sprzedającym. Po uzgodnieniu szczegółów dokonali płatności. 31-latek przelał kwotę blisko 8 tysięcy złotych, a drugi pokrzywdzony przelał zaliczkę w kwocie blisko 3700 złotych. Po otrzymaniu pieniędzy sprzedający zerwał kontakt, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Do chwili obecnej pokrzywdzony nie otrzymał zakupionego towaru, a sprawą zajmują się policjanci. Zatem podsumowując, kupujmy i zamawiajmy u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdzajmy, czy posiadają prawdziwe dane, opinie i komentarze. Uważajmy na phishing, strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy. Sprawdzajmy ich autentyczność. Warto uważać na atrakcyjne ceny i okazje. Oszuści zazwyczaj kuszą właśnie niską, nietypową ceną. Musimy zastosować ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych. Nie wszyscy mają dobre zamiary. No i co najważniejsze, jeśli już otrzymujemy takie zamówienie, to przy odbiorze warto dobrze skontrolować produkt, który otrzymaliśmy.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Chwilę temu oficjalnie powitaliśmy jesień, jeśli więc już teraz zaczynacie tęsknić za latem i na wspomnienie wakacji łezka wokół się kręci, no to mam dobry sposób na to, jak te wakacje sobie przypomnieć, a dokładnie jak przypomnieć sobie letnie i wakacyjne podróże, bo w przeróżne podróże również w tym sezonie będzie można wyruszyć w sobieszowskim Muflonie. Tamtejszy oddział Jeleniogórskiego Centrum Kultury powraca z bajkowymi podróżami po kulturze, na które niezmiennie zaprasza Agnieszka Gierus.
10: 4 października o godzinie 11.11 spotykamy się na pierwszych w tym sezonie baśniowych podróżach po kulturze, a temat bardzo tajemniczy, tam gdzie budzą się smoki. Przed nami nie tylko niezwykłe spotkanie ze smokami z różnych stron świata, ale również po raz pierwszy taka gra terenowa, która odbędzie się w obrębie sali widowiskowej, podczas której czeka na nas 8 zadań i 8 smoków, które musimy obudzić, aby dojść do wielkiego finału. Mamy nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy. Czekamy na Was już 4 października, godzina 11.11, sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Do zobaczenia!
1: A nieco starszych miłośników sztuki zapraszam do Jeleniogórskiej Galerii BWA, która szykuje się do obchodów jubileuszu 50-lecia. Te najważniejsze wydarzenia dopiero w listopadzie, ale już teraz można oglądać wystawę prac Marka Szyryka. To propozycja na najbliższe dni, a o szczegółach Piotr Machłajewski.
11: Po raz trzeci gościmy w naszej galerii profesora Marka Szyryka. Tym razem prezentujemy jego wystawę pod tytułem Historie. To są tak naprawdę 3 różne wystawy połączone w jedną, bo Marek Szyryk, profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej, jest oczywiście znany w Polsce jako fotograf, a więc prezentujemy jego prace fotograficzne, które są poświęcone przede wszystkim górom Karkonoszom, a więc jest to podsumowanie 40 lat wędrówek Marka Szyryka po górach. Oprócz tego obejrzeć można wystawę malarstwa. Marek Szyryk odkrył w sobie potencjał malarski i zaczął tworzyć tą techniką, w tej technice, a więc mamy na ścianach pracę z 2 cykli. Jeden cykl jest poświęcony wyprzedażom i komercjalizacji postępującej w naszym kraju i na świecie, komercjalizacji wszystkiego, natomiast drugi cykl jest poświęcony tematyce szczególnie ważnej w tym momencie, mianowicie dotyczy nieba i tego, jak to niebo jest zawłaszczane, a więc podczas wojny na Ukrainie niebo kojarzy się z niebezpieczeństwem, na niebie pojawiają się samoloty, drony i to właśnie maluje Marek Szyryk, a więc taką wystawę podzieloną na 3 części obejrzeć można w BWA.
1: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie programu Radia Złote Przeboje. To był magazyn Tydzień w Jeleniej Górze, a za uwagę dziękuję już Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.